0: Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha. Pierwszy tydzień lipca był wyjątkowo pracowity dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ciągu 7 dni udzielili pomocy 55 osobom. Interweniowali m.in. przy omdleniach, urazach, wyczerpaniu, a także wobec turystów, którzy zabłądzili, kierując się wskazówkami sztucznej inteligencji. Jedna z najbardziej nietypowych akcji dotyczyła dwojga turystów z Litwy. Chcąc skrócić drogę do Doliny Pięciu Stawów, skorzystali z podpowiedzi AI i trafili w trudny teren wspinaczkowy. Ostatecznie zostali ewakuowani z śmigłowcem. Po raz kolejny apelujemy o rozsądny dobór celów górskich wycieczek i nieprzecenianie swoich możliwości, podsumowali ratownicy TOPR.
1: Fakty ze świata medycyny.
0: Krakowscy lekarze przeszczepili chrząstkę z nosa do kolana. Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie przeprowadzili innowacyjną operację. Chrząstka z przegrody nosowej została przeszczepiona do stawu kolanowego pacjenta. To część klinicznego badania, które ma pomóc osobom z chorobami zwyrodnieniowymi stawów. Teraz pacjent przez najbliższe 2 lata będzie pod stałą opieką specjalistów.
2: To jest relatywnie, można powiedzieć, młoda osoba z uszkodzeniami w zakresie chrząstki stawu rzepkowo-udowymi, dosyć rozległymi tak naprawdę. Mam nadzieję, że wynik kliniczny będzie bardzo dobry. Nasze wstępne wyniki są na razie obiecujące.
3: Są to pacjenci, którzy mają dolegliwości bólowe, którzy mają problemy z chodzeniem i jest szansa, żeby im pomóc.
2: Jeżeli to się wszystko powiedzie, to jest to niewątpliwie przełom w leczeniu uszkodzeń chrząstki i zmian zwyrodnieniowych.
0: Mówi chirurg ortopeda dr Paweł Skowronek, z którym rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. Leczenie jest prowadzone w ramach międzynarodowego projektu badawczego. Możecie o tym przeczytać na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie. A my w faktach wracamy teraz do rozmowy z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Z ministrem rozmawiał Tomasz Terlikowski.
4: Jutro rocznica wołyńska. Obawia się pan, panie premierze, jakichś prowokacji, rzeczywiście takich bardzo ostrych ze strony Rosji?
5: A dzisiaj rocznica mordu
4: Jedwabnego. Tak.
5: I to jest moim zdaniem bardzo ciekawa koincydencja. Oczywiście skala jest inna, chociaż Jedwabne, pamiętamy, nie było jedynym miejscem. I wydaje mi się, że to jest taki test dojrzałości narodów, bo żaden naród nie jest bez skazy, nie jest niewinny, bo zawsze znajdą się wśród niego jacyś ludzie wyłamujący się z przyjętych norm. Ale każdy powinien zrobić swój rachunek sumienia. I to jest miarą dojrzałości i miarą przygotowania do udziału w rodzinie europejskiej. No,
4: powiedzmy sobie zupełnie Francja, szczerze.
5: Niemcy, zakładając tą pierwociny Unii Europejskiej, były niedawnymi wrogami. Wyżynali się przez 2000 lat i uznali, że już dosyć. I te rocznice powinny służyć nie nakręcaniu sobie słupków poparcia, tylko powinny służyć pojednaniu i temu, abyśmy się w przyszłości już nie wyżynali.
4: No, powiedzmy też zupełnie szczerze, że są w Polsce środowiska polityczne rosnące, które wciąż negują polski udział w zbrodni w Jedwabnem.
5: No tak, i w Jedwabnem, zdaje się, będzie marszałek Sejmu, a będzie tam jakiś happening skrajnej prawicy, tej samej, która atakuje Ukrainę i będzie zaprzeczała tej zbrodni. Więc u nas, tak jak na Ukrainie są ludzie, którzy zaprzeczają rzezi wołyńskiej, tak i u nas są ludzie, do których nadal nie dotarło, że my Polacy też jesteśmy zdolni do rzeczy nieładnych.
4: Obawia się pan, panie premierze, że mogą się pojawić ataki na Ukraińców? Takie, no na razie to są, można powiedzieć, smutne w swoim tragicznej śmieszności ataki dziwaczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
5: Doktorze. I na początku, jak mówi pismo, jest słowo, a potem słowo staje się ciałem. I dlatego nie możemy tolerować nienawiści na tle narodowościowym, a podszywanie się pod służby państwowe jest przestępstwem. Dlatego cieszę się z deklaracji ministra spraw wewnętrznych, że jakieś próby przez samozwańców patrolowania granic, czy legitymowania ludzi, czy wręcz ataki na jakieś Bogu ducha winne kasjerki będą surowo karane.
4: Panie premierze, wróćmy jeszcze na chwilę do wypowiedzi Zełenskiego, prezydenta Zełenskiego. Można odnieść wrażenie, że jego ostatnia wypowiedź, w której on mówi o tym, że obie strony rozumieją, że mają wspólnego wroga i mówi o potrzebie delikatności, sygnalizują, że może trochę strona ukraińska zaczyna się ze swoich, no, eskalacyjnych dążeń w tej sprawie wycofywać.
5: Oby tak było, bo to Ukraina bardziej potrzebuje Polski podczas swojej heroicznej obrony wobec Rosji i w procesie wchodzenia do Unii Europejskiej. My musieliśmy ileś dostosowań do norm europejskich wykonać, zanim staliśmy się członkiem. Ukrainy też to czeka.
4: Panie premierze, a Polska, pan też jest zdania, że powinniśmy jasno sygnalizować, że nie będzie polskiej zgody na kolejne klastry, na kolejne zgody, na kolejne decyzje w sprawie Ukrainy bez próby uporządkowania kwestii wołyńskiej?
5: Po stronie oczywiście ukraińskiej. Myślę, że Parlament Europejski już to jasno zasugerował i mam nadzieję, że nasza prawica dostrzeże użyteczność Parlamentu Europejskiego, bo są tacy politycy nacjonalistyczni, czasami nawet pan prezydent tak w takim duchu się wypowiada, że ma być Unia Europejska, ale bez parlamentu, bez komisji, bez niczego. No więc Parlament Europejski, okazuje się, może wesprzeć polskie argumenty siłą większości frakcji, siłą autorytetu całej Europy. To nam służy. Integracja europejska jest dobra dla Polski.
4: Integracja europejska jest dobra dla Polski, ale Grzegorz Braun, to jest dość zaskakujące, tak mocno krytykujący Ukrainę i tak bardzo walczący z Ukrainą, rzekomo broniący pamięci o Wołyniu, w tej sprawie nie głosował za rezolucją.
5: To jest ten sam gość, który zaprzecza zbrodni w Jedwabnym i przypominam, zaprzecza istnieniu komór gazowych w Oświęcimiu, a więc wspiera nazistowską wersję historii II wojny światowej. Mam nadzieję, że te 7% naszych rodaków, którzy wyrażają poparcie dla niego, zastanowią się, komu to służy. Wspieranie zaprzeczeniu Oświęcimia i szczuciu Polaków na Ukrainę.
4: Wróćmy jeszcze na chwilę do rozmów polsko-ukraińskich. Rozumiem, że pan też pozostaje w stałym kontakcie ze stroną ukraińską.
5: Taka rola dyplomacji. Ukraina jest krajem funkcjonalnie sojuszniczym. A my jako dyplomacja prowadzimy rozmowy nawet z krajami nieprzyjaznymi.
4: Panie premierze, ale czy jest jakaś nadzieja na deeskalację? Dlatego, że oczywiście mamy w tej chwili ten sygnał ze strony Zełenskiego, ale mamy też wypowiedzi zaskakujące Budanowa, który bardzo mocno atakuje Polskę, porównując ją do Rosji.
5: Tak, to o tym już rozmawiałem z ministrem Sybichą, to nie pomaga. Ja rozumiem, że tam już jest pozycjonowanie się do wyborów prezydenckich. No i to są nacjonaliści po obu stronach robią to samo, to znaczy próbują się ścigać na nacjonalizm. To na krótką metę im służy. Tu 5% poparcia w górę, tu 8% poparcia w górę. Tylko rujnuje nasz wspólny interes strategiczny, jakim jest oparcie się imperializmowi rosyjskiemu. Natomiast mnie minister spraw zagranicznych Ukrainy zapewnił, że żadne decyzje o tym, kto ma być w panteonie bohaterów Ukrainy, jeszcze nie zapadły. Takie panteony ma wiele krajów i tam są czasami postaci kontrowersyjne dla innych krajów. No podam panu przykład. Tydzień temu byłem w Republice Południowej Afryki. Tam mają Park Wolności i panteon tych, którzy pomagali im w walce z apartheidem. No i kto jest w tym panteonie? Jak pan myśli?
4: No prawdopodobnie także terroryści rozmaitej maści.
5: Fidel Castro i Robert Mugabe.
4: Fantastycznie, no oczywiście w Japonii mamy miejsca pamięci szintoistyczne, żołnierzy, którzy dokonywali zbrodni w Chinach.
5: Zaprzyjaźniona z nami Mongolia ma pomniki Dżingis Hana. A przyzna pan, że to jest w Polsce i nie tylko postać bardzo kontrowersyjna.
4: Przypomnę, że papieżowi Franciszkowi zdarzyło się bronić kiedyś Dżingis Hana, ale to zostawmy, bo to długo byśmy musieli wymienić.
5: Technicy chyba inaczej na to patrzą.
4: Zdecydowanie. Panie premierze, o czym jeszcze z ministrem Sybichą rozmawialiście? Znaczy rozumiem, że to jest próba rozwiązania tych napięć, które się pojawiają w tej chwili bardzo głębokich. Ale rozumiem, że historia nie jest jedynym tematem.
5: Musimy patrzeć dalej na interes geopolityczny, któremu nie służą szarże partyjne, szarże nacjonalistyczne.
4: Ale ta rozmowa daje nadzieję na jakieś przełamanie tego impasu, bo na razie wygląda na to, że się robi tylko gorzej i po stronie polskiej, i po stronie ukraińskiej, bo po obu stronach ta eskalacja służy wyborczej.
5: Poprosiła o spotkanie z prezydentem Polski. Oznacza być może, że zdali sobie sprawę, że się zagalopowali.
4: Panie premierze, co z ambasadorami? Wczoraj w tym studiu minister Przydacz mówił, że wszystko było uzgodnione z panem, wszystko było uzgodnione z MSZ-em, ale premier się nie zgodził i wywalił porozumienie.
5: Trzeba było zapytać, panie redaktorze, gdzie jest w Konstytucji napisane, że są potrzebne jakieś uzgodnienia. Ustawa mówi, że prezydent podpisuje nominację na wniosek ministra. Wnioski ma od 338 dni. I przypominam, że jego poprzednik w tym samym reżimie prawnym takie same wnioski, które otrzymał ode mnie, w 24 przypadkach podpisał. A prezydent Karol Nawrocki nie podpisał jeszcze ani jednego, także ambasadorom, którzy służyli podczas 8 lat PiS-u.
4: Panie premierze.
5: No więc pytanie, i zresztą przyzna pan, że MSZ nie jest nadmiernie dyskryminowany, bo pan prezydent nie podpisuje także wniosków w innych ministerstwach, więc to chyba nie o mnie chodzi, tylko chodzi o to, że pan prezydent próbuje ustanowić ustrój prezydencki.
0: Tak mówił na naszej antenie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Całej rozmowy, którą poprowadził Tomasz Terlikowski, możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Słuchacie stacji RMF2.

0: odcinku.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: I ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty w RMF FM Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Liczba ofiar śmiertelnych czerwcowych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do ponad 4000. Czy doszło do pobicia Aleksandra Sławińskiego, reprezentanta Polski juniorów w piłce ręcznej? Związek twierdzi, że tak, policja zaprzecza. W Tychach na Śląsku powstaje stacjonarne całodobowe hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci. W podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło co najmniej 4118 osób. Tak wynika z danych przekazanych w piątek przez przewodniczącego parlamentu Jorge Rodrigueza. Liczba zaginionych może przekraczać 30 tysięcy osób. W dalszym ciągu nieznana jest liczba osób zaginionych podczas wstrząsów o magnitudzie 7,2 i 7,5. W czwartek dziennik El Nacional podał, że na prowizorycznej liście przygotowanej z inicjatywy obywateli, zawierającej nazwiska poszukiwanych, jest ponad 30 osób. Rannych zostało ponad 16 tysięcy osób. W podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca, zginęło 12 dziennikarzy, przekazał w oświadczeniu Narodowy Związek Zawodowy Pracowników Prasy. Na Kubie doszło do kolejnej ogólnokrajowej awarii sieci energetycznej. To już druga taka sytuacja w tym tygodniu i czwarta w tym roku. Według władz przyczyną był niedobór paliwa w elektrowniach, który ogranicza produkcję energii. Trwają działania mające przywrócić dostawy prądu. W pierwszej kolejności do szpitali i innych kluczowych obiektów. Powtarzające się blackouty wywołują protesty mieszkańców. Policja zaprzecza informacjom o pobiciu Aleksandra Sławińskiego, reprezentanta Polski juniorów w piłce ręcznej. Wcześniej Polski Związek Piłki Ręcznej poinformował, że zawodnik miał zostać pobity poprzedniej nocy w Międzyzdrojach. Sławiński trafił do szpitala i nie wystąpi na najbliższym zgrupowaniu kadry narodowej. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Policjanci wykluczają udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Takie informacje przekazała mi aspirant Izabela Kik z komisariatu w Kamieniu Pomorskim. Funkcjonariusze przesłuchali już świadków i zabezpieczyli materiał dowodowy. Wynika z niego, że chłopak

0: Pak upadł. Sprawa będzie badana dalej pod kątem nieszczęśliwego wypadku.
1: Hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci powstaje w Tychach na Śląsku. Budowę prowadzi Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo, która od 16 lat opiekuje się chorymi dziećmi. Fundacja prowadzi już hospicjum domowe i centrum opieki dziennej. Prace budowlane nad nową, całodobową placówką niedawno ruszyły.
2: Tego typu placówek dla dzieci jest tylko 9 w Polsce, więc wiemy, że jest bardzo duża potrzeba. Dlatego właśnie powstał pomysł stworzenia placówki, która będzie obejmować opieką dzieci nieuleczalnie chore. Będzie to hospicjum stacjonarne dla dzieci, wentylacja mechaniczna oraz opieka wytchnieniowa. Hospicjum będzie nazywać się Tu się tuli i myślę, że to wszystko mówi, jaki jest nasz cel i mam nadzieję, że uda nam się właśnie taką tulącą przestrzeń dla ciężko chorych dzieci zorganizować.
1: Mówi Natasza Godlewska, prezes zarządu Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Kiedy zakończy się budowa nowej placówki, zależy od środków, które uda się zebrać. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Mieszkańcy warszawskiego Żoliborza protestują przeciwko planowanej wycince około 400 drzew i krzewów w Ptasim Zakątku przy ulicy Ficowskiego. Pod petycją w tej sprawie zbierane są podpisy. Na terenie powstaje zespół przedszkolno-żłobkowy. Obecnie prace są wstrzymane ze względu na gniazdowanie chronionych krogulców.
3: Krogulec zatrzymał tą budowę. Oczywiście było to po naszej interwencji, po zgłoszeniu. Mimo tego, że to zgłoszenie było zarówno do władz dzielnicy, jak i do RDOŚ-u, to ten płot zaczęto budować. Ten ptak nadal tu gniazduje, są dwa pisklaki.
4: Ja się przeprowadziłam tutaj na to osiedle z uwagi na zieleń. To jest w ogóle po prostu perełka w Warszawie, że to jest tak blisko centrum.
5: W Śródmieściu jest na odwrót, tam się odbetonowuje przestrzeń i sadzi zieleń, a u nas na odwrót, tak, tutaj, a to jest to samo miasto.
1: Tak mówili nam mieszkańcy Żoliborza.
6: Teatr, kino, sztuka. Fakty RMF FM polecają.
1: Musical o Dolly Parton trafi na nowojorski Broadway. Jak informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM, będą tam największe przeboje artystki.
7: Całe moje życie było musicalem, mówi ikona muzyki country. Postać niezwykła, inspirująca, piosenkarka, której utwory śpiewały i Miley Cyrus. Ale też Whitney Houston. Publiczność usłyszy na broadwayowskiej scenie nie tylko największe przeboje artystki, ale także nowe kompozycje. Jak zapewnia sama Dolly Parton, będzie wszystko. Gdzie żyła, co straciła, co kochała i jak odnalazła własną drogę. Uroczysta premiera zaplanowana jest na 19 stycznia przyszłego roku.
1: I będzie to w dniu 81. urodzin gwiazdy. Przed nami festiwal Lelenfant. Przez 2 tygodnie młodzi miłośnicy sztuki z Polski oraz m.in. Palestyny, Etiopii, Rumunii, Brazylii, Iranu, Grecji, Niemiec i Maroka będą pracować w międzynarodowych grupach, przygotowując spektakle i pokazy. Z Elżbietą Woźniak-Łojczuk rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
8: Wrocław szykuje się na międzynarodowe wydarzenie. Przed nami festiwal Lelenfant. Proszę opowiedzieć, co to takiego?
9: Festiwal Lelenfant to już w tym roku 5. edycja. To jest taki międzynarodowy projekt, do którego zapraszamy dzieci z różnych krajów świata. W tym roku przyjadą dzieci m.in. z Rumunii, z Niemiec, z Grecji, z Brazylii, z Maroka, z Palestyny. I te dzieci przyjeżdżają tutaj, aby realizować taki wyjątkowy program artystyczny. To znaczy, będąc w Polsce, po pierwsze biorą udział w takich specjalnych warsztatach, których finał tej pracy właśnie artystycznej możemy zobaczyć podczas spektaklu w Teatrze Kapitol, na który oczywiście zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, bo jest to wyjątkowy spektakl, wyjątkowa możliwość właśnie zobaczenia, jak te wszystkie kultury ze sobą współpracują, tak? Bo powiedzmy sobie, to też nie jest wcale takie łatwe, aby właśnie dzieci z różnych stron świata mogły razem stworzyć spektakl, który potem jest właśnie wystawiany na deskach teatru.
10: One kilka dni tworzą to przedstawienie?
9: Tak, to jest czas około kilkunastu dni, w zależności od edycji, tworzą właśnie takie przedstawienie. Następnie, co jest też ważne w całym tym projekcie, to jest fakt, że dzieci śpią u polskich rodzin. To znaczy wrocławskie rodziny goszczą właśnie te dzieci z różnych krajów. Jest to też niesamowite doświadczenie, bo właśnie dzieci poznają nasz kraj, poznają naszą polską gościnność, poznają rodziny, zwyczaje. To wszystko się właśnie toczy w tych naszych tutaj wrocławskich domach i wiemy też, że te rodziny właśnie, które goszczą dzieci, my też specjalnie tutaj stworzyliśmy taki klub rodzin ciekawych świata właśnie przez to, że to są rodziny, które są otwarte na świat. tak, na drugiego człowieka, na drugiego małego człowieka, który przyjeżdża właśnie ze swoimi wartościami, tradycjami, zwyczajami, ze swoim też językiem, więc tutaj jest taka szansa, żeby tą kulturę, o której my, prawda, te odległe kraje, o których my czytamy, znamy, widzimy w telefonie, oglądamy w telewizji, żeby po prostu namacalnie dotknąć to w swojej codzienności razem ze swoimi dziećmi i wiemy, że rodziny bardzo takie doświadczenia sobie cenią, bardzo ich to cieszy, raduje. Te znajomości potem zostają na lata, dzieci się ze sobą zaprzyjaźniają i też festiwal pokazuje, że właśnie po pierwsze sztuka to jest taki język uniwersalny, który możemy się porozumiewać niezależnie od tego, czy potrafimy właśnie mówić po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, czy w jakikolwiek inny sposób, ale też to, że dzieci mają zawsze swój język, że to dzieciństwo jest zawsze pełne radości, uśmiechu, że dzieci są dziećmi i niezależnie, czy są tutaj, prawda, w Europie, czy to jest w Azji, czy to jest w Ameryce, dzieci są dziećmi i one zawsze mają taką ogromną otwartość na siebie, chęć poznania się, chęć zaprzyjaźnienia i tego właśnie też doświadczamy podczas tego naszego projektu.
10: Jeśli nabierzemy ochotę na to przedstawienie w Kapitolu, bilety są płatne, tak?
9: Bilety są normalnie dostępne, tak, można je zakupić dla siebie, dla swojej rodziny i przyjść zobaczyć właśnie w Kapitolu. Mamy dwa finały, to jest 27 i 28 lipca, także to jest taki spektakl wyjątkowy. No ja sama osobiście mogę powiedzieć, że jak pierwszy raz byłam na spektaklu, to wyszłam zachwycona, bo to była taka dawka radości i energii, takiej niesamowitego uśmiechu tych dzieci, które robiły to całym sercem, całym sobą, że naprawdę myślę, że takich chwil też my potrzebujemy, żeby właśnie zobaczyć i tak trochę z dystansu też na siebie, czy ja jestem też ciekawy drugiego człowieka, czy jestem ciekawy świata, właśnie czy też my jako rodzice, czy też budujemy w dzieciach taką właśnie ciekawość i otwartość na coś innego, nowego, oczywiście z poszanowaniem, prawda, tutaj obustronnie zasad, kultur i tak dalej, ale właśnie taka otwartość, która przejawia się właśnie w takiej codzienności, jakiej te dzieci doświadczają tutaj w Polsce, czyli właśnie zrobienie razem śniadania, tak, wieczorem, nie wiem, oglądnięcie filmu, czy pójście na spacer, czy pokazanie tutaj naszego pięknego Wrocławia, więc to są wszystko takie elementy, które budują ten wyjątkowy festiwal, ten wyjątkowy projekt.
10: Ale tym wspólnym mianownikiem jest sztuka. Czy te warsztaty, czy te dzieci ktoś prowadzi?
9: Tak, oczywiście te dzieci są prowadzone, są specjalni instruktorzy artystyczni, są też opiekunowie grup, też te dzieci przyjeżdżają ze swoimi liderami, także to nie jest tak, że prawda, tutaj zróbmy co chcemy, tylko to wszystko jest oczywiście realizowane pod czujnym okiem ekspertów, artystów, którzy na co dzień pracują też artystycznie i prowadzą tak, żeby właśnie ten spektakl był takim profesjonalnym spektaklem tworzonym przez dzieci.
10: Wychodzicie też w teren, jedziecie do Doliny Baryczy i tam mogą do Was dołączyć wrocławianie, dolnoślązacy.
9: Tak, bo w tym roku ten festiwal taki dodatkowy, Lelenfant na szlakach natury, powstał dlatego, że chcieliśmy troszeczkę właśnie po pierwsze wyjechać tutaj wyjechać ze stolicy Dolnego Śląska, ale też właśnie dotychczas dzieci, te, które przyjeżdżały, dzieliły się sobą, tak, swoimi umiejętnościami, bo pamiętajmy, że to są też dzieci, które na co dzień w swoich ojczyznach też działają artystycznie, tak, to są też dzieci, które w tej kulturze się odnajdują, mają swoje talenty, mają swoje hobby, to są dzieci, które to po prostu też lubią, tworzą na co dzień. Natomiast ten festiwal, który się właśnie będzie odbywał w Dolinie Baryczy, to jest ten moment, kiedy my te dzieci zapraszamy właśnie, żeby zobaczyły tą naszą kulturę, naszą sztukę. I w Dolinie Baryczy będzie to właśnie taki mocno interdyscyplinarny czas, sobota, niedziela, kiedy będą koncerty w alejach parkowych, kiedy będą rzeźby, na przykład z wikliny, kiedy będą cyrkowe akrobacje między koronami drzew. Więc tam ta przyroda, która piękna jest właśnie w Dolinie Baryczy, ona takim staje się tłem, taką sceną, na której właśnie może ta sztuka się pokazać w całej swojej okazałości. Także taki wyjątkowy weekend przed nami. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy mają wolną chwilę i chcieliby właśnie zobaczyć, że właśnie sztuka, przyroda, natura, to wszystko ze sobą pięknie współgra i może być taką piękną platformą do tego, aby właśnie zanurzyć się w czymś innym, tak? Poczuć, doświadczyć i sztuki, i natury w tym samym jednym czasie.
10: Gdzie dokładnie mamy się udać, żeby to wszystko zobaczyć?
9: Zapraszamy do Żmigrodu, tam jest zespół pałacowo-parkowy, to jest w sobotę, natomiast w niedzielę to są Krośnice, kolej wąskotorowa w Krośnicach, tam zapraszamy w godzinach od 11 do 19.
1: Zapraszała w rozmowie z naszą reporterką Elżbieta Woźniak-Łojczuk. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: RMF On.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
0: Z RMF Top 30.pl RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: RMF 2. Słuchacie RMF 2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
1: To pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Dramat w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem. Wczoraj w jednym z mieszkań znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn. Portugalia walczy z upałami. Według szacunków tamtejszego Ministerstwa Zdrowia w tydzień mogło umrzeć ponad 200 osób. Przekażemy też ważne wieści dla kierowców na Dolnym Śląsku. Przez kilka dni przejazd przez ścisłe centrum Wrocławia będzie utrudniony. Tragedia w Skarżysku Kamiennej Świętokrzyskiem. Wczoraj w jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 65 i 73 lata. Policję powiadomiła sąsiadka, która od kilku dni nie widziała jednego z mężczyzn.
2: Na chwilę obecną nie znamy dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia, natomiast wstępnie wykluczamy udział osób trzecich. Ciała zostały zabezpieczone do setki sług.
1: Powiedziała nam Anna Sławińska, rzeczniczka policji w Skarżysku Kamiennej. Dodała, że mężczyźni nie byli spokrewnieni. O tej sprawie piszemy dla Was na rmf24.pl. Ponad 200 osób mogło umrzeć w Portugalii w pierwszym tygodniu lipca z powodu ekstremalnych upałów. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Zdrowia. W tym czasie odnotowano o 264 zgony więcej niż wynosi średnia dla okresu z poprzednich lat. Około 90% ofiar miało ponad 65 lat. W kilku regionach kraju temperatura przekroczyła 43 stopnie. Portugalia w tym roku zmagała się już z 6 falami upałów, które łącznie trwały 59 dni. Służby apelują szczególnie do seniorów i osób przewlekle chorych o ostrożność. Nadal będziemy przeciwdziałać dezinformacji i propagandzie obliczonej o rozniecenie niechęci między Polakami a Ukraińcami. Tak mówił wczoraj premier. Donald Tusk zwrócił się też z apelem do obywateli obu krajów.
3: Do wszystkich przyzwoitych, mądrych, odpowiedzialnych Ukraińców. Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie. I prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania. I dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje.
1: Dziś 83. rocznica Krwawej Niedzieli. 11 lipca 1943 roku doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Tego dnia obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.
4: Fakty z Dolnego Śląska.
1: Uwaga kierowcy, przez kilka dni przez ścisłe centrum Wrocławia będzie trudniej przejechać. O północy drogowcy zamknęli część ulicy Kazimierza Wielkiego. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Zamkową do wysokości kościoła Świętego Krzysztofa, informuje wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
5: Jezdnia w kierunku Galerii Dominikańskiej będzie nieprzejezdna, ale nie z powodu remontu drogi. Deweloper, który chce od

0: Odnowić i odzyskać historyczny wygląd jednej z opuszczonych kamienic przy Świdnickiej musi postawić na jezdni dźwig. Utrudnienia potrwają do czwartku. Ruch zostanie skierowany na drugą jezdnię, która na odcinku od Leszczyńskiego do Ofiar Oświęcimskich będzie w tym czasie dwukierunkowa.
1: A teraz przenosimy się do Małopolski. Taka sytuacja zdarza się latem bardzo rzadko. W ostatnich dniach woda w Morskim Oku w Tatrach była cieplejsza od powietrza. Jej temperatura wyniosła ponad 10 stopni. Wokół było o kilka stopni mniej. Niezależnie jednak od temperatury, przypominamy, do tatrzańskich stawów nie wolno wchodzić.
2: Biorąc pod uwagę temperatury, to myślę, że teraz nikogo nie zachęca jakby ta woda do kąpieli. Niezależnie od temperatury powietrza nie możemy wchodzić do żadnych stawów. Pamiętajmy o tym, że niszczymy zarówno tą roślinność nadbrzeża, zanieczyszczamy również wody. Tutaj mieliśmy badania 2 czy 3 lata temu, że wszystkie detergenty, których używamy, kremy z filtrem, no jakby potem są z nas zmywane i trafiają do tych wód.
1: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
1: Tegoroczna podaż drewna to blisko 37 milionów metrów sześciennych surowca, czyli o 2 miliony mniej niż w ubiegłym roku. By pokryć całe zapotrzebowanie, potrzeba aż 41 milionów. To przekłada się na produkcję pelletu, który cały czas się odbywa, ale jest niewystarczająca. Interweniujemy w sprawie, o której piszecie do nas w mailach. Pelet jest bardzo drogi i brakuje go w składach. Jak to wygląda z bliska? Sprawdzał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Dostaliśmy mail od słuchacza, taki trochę niepokojący, ale przytoczę tutaj chociaż fragmentami. Sprawa pelletu drzewnego, dostępność w okresie letnim, minimalna, ceny z kosmosu, początek lata, brak pelletu na składach, gdzie tutaj słuchacz nie dzwoni, albo pustki, albo ostatnie palety w cenie 2000 zł za tonę. To jest słuchacz z województwa świętokrzyskiego, wskazuje, że wiele osób zmieniło ogrzewanie na pelletowe i teraz nie mają co robić, bo tak, dystrybutorzy mówią, że producenci nie dostarczają praktycznie nic. Sytuacja wygląda jak kilka miesięcy temu, gdy był kryzys związany z niskimi temperaturami, a przecież jest zupełnie poza sezonem. Jak jest, jeśli chodzi właśnie z produkcją tego pelletu? Czy faktycznie jest tak, że tej produkcji nie ma? Jest ona wstrzymana? Czy ona idzie tak naprawdę, a my mamy zapotrzebowanie większe niż produkcja?
5: Tak, bezwzględnie. Po pierwsze, na pewno nie ma takiej sytuacji, że producenci nie dostarczają nic. Myślę, że to jest skrót myślowy, on nie odnosi się do stanu faktycznego. Tyle co udało mi się w międzyczasie, nawet rozmawiając z producentami, z firmami, które zajmują się produkcją, to ta produkcja idzie tak kolokwialnie pełną parą, na tyle, na ile pozwala dostępność do surowca, jakim jest trocina, bo ona jest kluczowa do tego, żeby to produkować. Dzisiaj polscy producenci bardzo chętnie by przyspieszyli i spróbowali odpowiedzieć na zapotrzebowanie i tą wysoką, dość nienaturalną jak na lipiec podaż pelletu, ale nie mają takiej możliwości ze względu na ograniczoną dostępność do surowca, do trociny. A trociny nie ma dlatego, bo jest mniej drewna, no i koło się zamyka.
4: Bo gdybyśmy może jeszcze, ale mogli wyjaśnić, pelet sam w sobie to jest produkt uboczny.
5: Tylko i wyłącznie. Nie ma czegoś takiego, że produkuje się pelet z drewna, bo to jest takie potoczne zdefiniowanie. Pelet produkowany jest w głównej mierze z trociny. Trocina jest produktem ubocznym w tartakach. Tartaki w momencie, gdy przecierają drewno z lasu, jako produkt uboczny powstaje im trocina i tej trociny powstanie tyle, ile tego drewna będzie przetarte. Więc jeżeli spada podaż surowca drzewnego w kraju, a spada, no bo mamy w roku bieżącym podaż surowca drzewnego na niespełna 37 milionów, gdzie w zeszłym roku było 39 milionów nominalnie, szacujemy, że bieżąca podaż by w miarę normalnie ustabilizowany rynek funkcjonował, to by było w granicach 41 milionów metrów sześciennych, czyli mówimy o 4 milionach metrów sześciennych braku. Jeżeli te 4 miliony nie wchodzą na rynek, to nie powstaje z nich trocina. Jak nie powstanie z nich trocina, to nie powstanie z niej pelet. Tego peletu po prostu nie może być więcej, bo nie ma z czego go wytworzyć. Dzisiaj wiem na pewno, że firmy pracują na tyle, na ile pozwala im dostępność surowca drzewnego. I to na pewno nie jest prawdą, że zupełnie przestały pracować. Może jakiś incydentalny przypadek firmy, która akurat ma postój techniczny. Normalnie produkcja idzie pełną parą.
4: Ale to w takim razie jak to jest z tym ograniczeniem dostępności surowca? Kto ogranicza i dlaczego?
5: Dlaczego to zależałoby zadać to pytanie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do pani ministry Pauliny Henik-Kloski. też tego nie rozumie, bo jednocześnie to samo ministerstwo, ta sama pani ministra promuje i dumnie się chwali z programu Czyste Powietrze, który to dofinansowuje i słusznie. Inwestowanie i wymianę źródeł ogrzewania w domach jednorodzinnych na urządzenia, które spalają pelet, a w tym samym czasie ogranicza podaż surowca drzewnego. No i to jest niezrozumiałe, bo to jest coś z gatunku, żeby zjeść ciastko i mieć ciastko, to się nie da. Albo będziemy mieli możliwość, żeby produkować tego paletu więcej, albo po prostu go nie będzie. No szacunki na przyszłość są dość trudne z tego względu, że jeżeli w Polsce w poprzednim okresie, w poprzednim roku mieliśmy, jak dobrze pamiętam, 2,2 miliona ton wyprodukowanego paletu, z czego znakomita większość, 97% była eksponowana na rynku właściwym w Polsce. On nie był eksportowany, bo też takie są historie. My praktycznie dzisiaj jesteśmy importerem netto, a nie eksporterem. To szacuje się, że w 35 zapotrzebowanie samych gospodarstw domowych będzie sięgało do 4 milionów ton. Czyli dwa razy więcej niż teraz. A w tym samym okresie, jeżeli przyjąć by chociażby ostatnie decyzje pani ministry z 25 maja, które przesłała do dyrektora generalnego Lasów Państwowych, to ta decyzja wskazuje jednoznacznie kontynuację i intensyfikację prac związanych z ograniczeniem podaży surowca drzewnego. Więc no jest swego rodzaju dysonans. Myślę, że polski rząd będzie musiał stanąć w obliczu odpowiedzenia sobie na pytanie, jakie priorytety i jakie wartości będą stanowiły wartość nadrzędną. Wszystko w rękach praktycznie pogody. Tutaj słuchacz, którego pan przytaczał, wspominał o temperaturze. Ja jestem głęboko przekonany, że dzisiaj temperatura w ogóle nie wpływa przecież na popyt. Ten popyt jest naturalną konsekwencją takiego ludzkiego odruchu. Jeżeli ktoś miał duże problemy w zeszłym roku z zaopatrzeniem w pelet, to naturą rzeczy na początku lata, w tym roku chciał być już roztropny, rozsądny, wyciągnął wnioski i niestety, ale w takiej dużej intensywności wszyscy ludzie ruszyli, żeby się zabezpieczyć. Dzisiaj to im się nie udaje. Te ceny znowu sięgają horrendalnych poziomów. W dużej mierze jest to też troszeczkę chyba też sytuacja taka, kiedy to firmy trochę chyba, no przyznam to szczerze, mogą nadużywać, obserwując tak wysoki popyt. Mam tu na myśli niekoniecznie firmy produkujące, co firmy pośredniczące. Takie jest prawo ekonomii, że jak widzą, że jest bardzo wysoki popyt i duża kolejka, a towaru jest tyle samo, no to te ceny po prostu rosną i idą w górę. Co wcale nie znaczy, że producenci paletu zarabiają w tym okresie jakieś horrendalne pieniądze, bo nawet sprawdzałem ostatnio statystyki z raportu Pekao S.A. To w branży drzewnej, w tym też właśnie producenci paletu, są na rentowności naprawdę bardzo znikome, bo 1,8% przy koszcie pieniądza rzędu 8%, a średnie marże produkcyjne sięgają 20%. Przepraszam, marże handlowe w sprzedaży detalicznej. Więc trzeba by było to też rozróżnić, gdzie te ceny niekiedy mogą powodować swego rodzaju kominy. Więc tym bardziej zachęcam wszystkich z Państwa, jeżeli taki problem się pojawia, proszę się zorientować w swojej okolicy, wyszukać bezpośredniego producenta i myślę, że to powinno w jakimś stopniu złagodzić ten problem. Ale też proszę nie liczyć na to, że przy obecnym układzie i nastawieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska jakiekolwiek wyroby z drewna wrócą do poziomu sprzed 2-3-4 lat. To jest niemożliwe. Te ceny po prostu radykalnie będą rosły. Z każdym rokiem tego surowca jest coraz mniej. Co za tym idzie, on stanie się coraz bardziej wyjątkowo trudno dostępny. W konsekwencji po prostu drogi. Więc myślę, że w najbliższym czasie nie wrócimy już do cen 1200-1300 zł za tonę peletu. To jest niemożliwe. Ale można zapobiec, by nie osiągać znowuż kolejnych rekordów i nie pobijać roku poprzedniego. To jest też bardzo ważna uwaga. W tym roku pracujemy na dużo mniejszej masie surowca drzewnego niż w zeszłym roku. Styczeń, luty to jeszcze była inercja i rozpęd z poprzedniego roku. W ten czas mieliśmy na rynku 39 milionów metrów sześciennych. W tym roku jest 37 niespełna. Nie wiadomo, co będzie w kolejnym.
1: Wyjaśniał Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Piątą zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Nocny atak rakietowy Rosjan na Kijów. Jak informują lokalne władze, są uszkodzone budynki. Narodowy Bank Polski przedstawił najnowsze prognozy na kolejne lata dla polskiej gospodarki. Tu się tuli. W Tychach powstaje hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci. To są fakty RMF FM o piątej. Co najmniej 5 eksplozji dało się słyszeć po północy w Kijowie. Władze poinformowały mieszkańców ukraińskiej stolicy o rosyjskim ataku rakietowym i wezwały ich do pozostawiania w bezpiecznych schronieniach. Jak informuje agencja AFP, krótko po pierwszej eksplozji ogłoszono alarm i uruchomiono syreny systemu obrony powietrznej. Wróg atakuje stolicę rakietami. Pozostańcie w bezpiecznych miejscach, napisał na telegramie szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko. Według wstępnych informacji kilka budynków niemieszkalnych zostało uszkodzonych, a w jednym mieszczącym biura wybuchł pożar. Tymczasem pojawiło się zielone światło dla kolejnego etapu negocjacji Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Ambasadorowie państw członkowskich zgodzili się na otwarcie drugiego obszaru rozmów akcesyjnych z Kijowem i Kiszyniowem. Co ta decyzja oznacza w praktyce? To wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Ambasadorowie państw Unii uzgodnili wspólne stanowisko, które pozwoli we wtorek podczas spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich formalnie otworzyć z Ukrainą i Mołdawią negocjacje w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To sukces irlandzkiej prezydencji, która chciała przyspieszyć rozmowy akcesyjne. Nie oznacza to jednak przełomu. Nadal nie ma zgody na otwarcie czterech pozostałych działów negocjacji. Niechętne są Węgry, ale także Polska może mieć problemy z obszarem dotyczącym rolnictwa. Dlatego rozmowy o kolejnych etapach negocjacji wrócą dopiero po wakacjach.
1: Inflacja w górę, a dynamika PKB w dół. Narodowy Bank Polski przedstawił najnowsze prognozy na kolejne lata dla polskiej gospodarki. Są mniej optymistyczne niż poprzednie projekcje, informuje Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
3: Na koniec roku inflacja ma wynieść 2,9%. To poziom dla gospodarki bezpieczny, ale nie tak niski, jak wcześniej się spodziewaliśmy. To efekt wojny na Bliskim Wschodzie i gwałtownego wzrostu cen paliw. Skutki zobaczymy nie tylko w szybszym niż spodziewanym wzroście cen, ale też w spadku tempa rozwoju gospodarki.
4: Ten szok podażowy przełożył się na niewielkie obniżenie prognoz wzrostu, no przede wszystkim w 2026 roku, nieznacznie w 2027.
3: Dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski wylicza, że na koniec roku wzrost PKB wyniesie 3,7%, ale w 2027 wyniesie już 2,8%. To będzie efekt m.in. wydania środków z KPO. Prawdopodobnie nie będą już tak mocno napędzać polskiej gospodarki w kolejnym roku.
1: Na zegarach 2,5 minuty po piątej to są fakty w RMF FM. Tu się tuli. Tak będzie się nazywało stacjonarne hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci w Tychach na Śląsku. Fundacja, która buduje placówkę, od lat prowadzi już dziecięce hospicjum domowe i

0: Centrum Opieki Dziennej. Rodziny chorych maluchów są bardzo obciążone opieką, stąd pomysł na stworzenie hospicjum stacjonarnego.
1: Mamy fundamenty, idą już mury, także mamy nadzieję, że szybciutko powstanie cały kompleks.
2: My byśmy chciały, żeby jak najszybciej, bo naprawdę dzieci czekają. Jest sporo telefonów z zapytaniem, kiedy będziemy gotowi, ale tak naprawdę całość finansujemy dotychczas ze swoich środków. Są to środki pochodzące ze zbiórek publicznych, do puszek, z odpisu 1,5% podatku.
3: Jaka kwota jest potrzebna?
2: Całość inwestycji będzie obejmowała około 16 milionów złotych. Trzeba pamiętać, że to już jest szpital. Cały czas zbieramy.
0: O inwestycji i o tym, jak można pomóc, przeczytacie na rmf24.pl. A z Nataszą Godlewską, prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo oraz wiceprezes Izabelą Trąbalą rozmawiała Anna Kropaczek.
4: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Włochy coraz częściej przyciągają turystów nie tylko pięknymi widokami i dobrą kuchnią, ale także cenami. Szczególnie na południu kraju. Pizzę można tam zjeść już za 5-7 euro. Za gałkę lodów zapłacimy zwykle od 2 do 3 euro. Filiżanka espresso kosztuje 1,5. Na północy jest drożej, ale Polacy, których spotkała nasza reporterka Martyna Czerwińska, powiedzieli, że ceny także ich miło zaskoczyły.
5: Ceny czy w sklepach, czy w restauracjach są porównywalne z cenami w Polsce. Przynajmniej powiedzmy u nas w Poznaniu.
6: Może pan podać jakiś przykład? Nie wiem, pizza.
5: No byliśmy właśnie na pizzy przedwczoraj w jednej z lokalnych knajpek. Po jednej pizzy dla każdego, plus też do picia zapłaciłem daje 40 parę euro.
7: Nie wiem, czy ona na dłuższą metę by sprzyjała, bo ta pizza i makarony. Nie?
6: Trzeba liczyć kalorie.
7: Dokładnie.
6: Albo dużo chodzić, po prostu, tak, a widoki kuszą.
7: Dokładnie tak.
0: Turyści zostawiają we Włoszech około 55 miliardów euro rocznie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: czymkolwiek.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów. It's Friday then.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Pop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Które przedstawi Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
2: Zgadza się, jestem. Witam, zapraszam. 6 osób jest rannych po rosyjskim ataku na Kijów. Na początek raport zza naszej wschodniej granicy. Blokada pieniędzy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie spowoduje utrudnień dla pasażerów. Tak zapewniają władze instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Hiszpania po wygranej z Belgią melduje się w półfinale mundialu. Sześć osób jest rannych po rosyjskim ataku rakietami balistycznymi na Kijów. Jak informowaliśmy w faktach, w stolicy Ukrainy doszło do serii eksplozji w 4 dzielnicach miasta, a uszkodzone zostały m.in. budynki niemieszkalne, stacja transformatorowa i obiekt biurowy. 3 osoby trafiły do szpitala, kolejne 3 otrzymały pomoc na miejscu, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Mieszkańcy usłyszeli wybuchy jeszcze przed ogłoszeniem alarmu przeciwlotniczego. Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że Rosja użyła w ataku rakiet balistycznych. Nie będzie utrudnień dla pasażerów samolotów mimo zablokowania pieniędzy dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Takie zapewnienie otrzymał dziennikarz RMF FM. Chodzi o zajęcie przez organizację Eurocontrol wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Blokada komornicza nałożona na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku sądu i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pracuje normalnie i zachowuje maksymalny poziom bezpieczeństwa operacji. Taką odpowiedź otrzymałem od rzecznika agencji. W praktyce oznacza to, że wszystkie samoloty są jak zwykle nadzorowane od startu do lądowania i tak też będzie dalej. Mimo problemów formalnych związanych z tym, że firma Pfizer domaga się od Polski ponad 6 miliardów złotych. Tak zapewnia premier Donald Tusk.
4: Rozmawiałem z ministrem finansów i my oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy. Także nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PAŻP-u, ale problem tego sporu prawnego z Pfizerem pozostaje.
3: Do 8 sierpnia nasz kraj ma czas, by złożyć apelację od wyroku belgijskiego sądu i w ten sposób starać się uniknąć kary finansowej. Ten dokument jest przygotowywany, jak ustaliłem w Ministerstwie Zdrowia, we współpracy z Prokuratorią Generalną.
5: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
2: Mundial będzie później, teraz Warszawa. Uzbrojony w 2 kastety i maczetę 29-latek zaatakował policjanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie. Później podczas próby zatrzymania ranił kolejnych 2 funkcjonariuszy.
6: Jeden z policjantów został uderzony kastetem w nogę, w wyniku czego doznał poważniejszego urazu i został przewieziony do szpitala.
2: Mówi starszy aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie. Agresor został zatrzymany. Znaleziono przy nim 2 kastety i maczetę. Jak nieoficjalnie ustaliła nasza dziennikarka, mężczyzna nie szukał konkretnej osoby. Zależało mu na zaatakowaniu policjanta zajmującego się cyberprzestępczością. Mówił, że jest przez służby prześladowany i podsłuchiwany. Lekarze Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach apelują o przywrócenie onkologii dziecięcej. To medycy, którzy pracowali na tym oddziale i po jego likwidacji nie przeszli do ośrodka w Zabrzu. Skutek jest taki, że w Zabrzu nie ma teraz osób z doświadczeniem w leczeniu dzieci z guzami ośrodkowego układu nerwowego i pacjenci są kierowani do szpitala poza regionem. Zespół onkologów wydał w tej sprawie oświadczenie. Szczegóły zna reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
7: Specjaliści podkreślili w oświadczeniu, że to nie oni opuścili pacjentów, tylko pacjenci zostali przeniesieni do nowego ośrodka, mimo że zespół zgłaszał zastrzeżenia dotyczące organizacji i bezpieczeństwa opieki nad chorymi w Zabrzu. Chodzi m.in. o brak zaplecza wielospecjalistycznego i diagnostycznego oraz o konieczność długich dojazdów dzieci na konsultacje. Grupa onkologów zaznacza, że decyzja o niepodjęciu pracy w Zabrzu nie była związana z wynagrodzeniami i sprawami administracyjnymi i że w

0: W tej sprawie chodzi wyłącznie o zdrowie i życie dzieci.
1: I na koniec tego wydania Mundial. Hiszpania melduje się w półfinale Mistrzostw Świata. W ćwierćfinałowym meczu pokonała Belgię 2-1. Bramki dla Hiszpanów strzelali Fabian Ruiz i Mikel Merino. To niesamowite. Hiszpania jest w półfinale i to przeciwko Francji. Wyobrażasz to sobie? Jestem tak podekscytowany. I zgadza się, Hiszpanie w półfinale zagrają z Francją. To spotkanie 14 lipca. A dziś kolejny ćwierćfinał. O 23:00 Norwegia zagra z Anglią. O tym spotkaniu oczywiście usłyszycie w Faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Dobrze, że są emocje w sporcie, bo lato nam się wychłodziło, no ale przecież ile można narzekać na upały? O tym może tak w połowie przyszłego tygodnia. Teraz chłodno, deszczowo na południu kraju, Zakopane 10 stopni, po 11 stopni w centrum, na północy 14, a w ciągu dnia to tak maksymalnie do 20 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Tak,

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
1: Ceny będą rosnąć szybciej niż przewidywano, a gospodarka będzie się rozwijać wolniej. Tak wynika z najnowszych projekcji Narodowego Banku Polskiego. Ich szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy polską gospodarkę czeka trudny okres?
2: Nie, ale nie będzie aż tak kolorowy, jak się spodziewaliśmy. Inflacja na koniec tego roku wyniesie 2,9%, tak szacuje NBP. W kolejnym roku będzie spadać 2,7% w 2027 i 2,2% w 2028. Niepokoić może ścieżka wzrostu PKB, szczególnie w przyszłym roku. Tempo spadnie prawie o punkt procentowy, do 2,8%. Dlaczego? Bo teraz rozwój gospodarczy napędzają środki z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Ze względu na wygasanie tego programu KPO zakładamy, że w tych kolejnych latach 27-28 średnio PKB będzie rosło w tempie 2,9%.
2: Wyjaśnia dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski. Nie oznacza to żadnej zapaści polskiej gospodarki. PKB powinno rosnąć zdecydowanie szybciej od państw Europy Zachodniej.
1: Donald Trump ujawnił w rozmowie z New York Post, że polecił wojsku przygotować bezprecedensowy atak na Iran, jeśli doszłoby do zamachu na jego życie. Amerykański przywódca zaprzeczył jednocześnie, by Izrael ostrzegał go przed nowymi planami Teheranu. Trump powiedział, że od dawna znajduje się na liście potencjalnych celów Iranu. Dodał, że w przypadku ataku odpowiedź USA byłaby na poziomie niewidzianym nigdy wcześniej. Od 20 lipca na kolejne 60 dni zostanie przedłużone czasowe zawieszenie prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy polsko-białoruskiej. Taki projekt rozporządzenia znalazł się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Rząd argumentuje, że ograniczenia są konieczne, by przeciwdziałać wykorzystywaniu migracji przez Białoruś. Rozporządzenie to jest już kolejnym przedłużeniem czasowego ograniczenia, które po raz pierwszy wprowadzono 27 marca 2025 roku. I to wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 7. Na nie zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I True Crime. Hayas zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Cie stacji RMF 2.
2: Słuchacie RMF 2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
3: Mój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, zapraszam. W Narodowym Dniu Ofiar Zbrodni Wołyńskiej zaczniemy od apelu polskiego premiera.
5: Prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania.
4: Sąd zdecydował w sprawie Marcina Romanowskiego. Polityk PiSu nadal poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Miłośnicy sportu nie powinni narzekać. Dziś sporo emocji na Mundialu i Wimbledonie. Dziś obchody poświęcone polskim ofiarom zbrodni wołyńskiej. Główne uroczystości odbędą się w Warszawie. Rozpocznie je o 10:00 msza w katedrze polowej Wojska Polskiego. Obchody upamiętniają tak zwaną krwawą niedzielę. 11 lipca 1943 roku doszło do fali mordów przeprowadzonej przez ukraińskich nacjonalistów. Wczoraj premier Donald Tusk apelował o tym, aby nie rozniecać nastrojów, które zwiększają niechęć między Polakami a Ukraińcami.
5: Wszystkich przyzwoitych, mądrych, odpowiedzialnych Ukraińców. Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie. I prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania. I dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje.
4: Mówi szef rządu. W związku z obchodami prezydent Karol Nawrocki pojawi się dziś w Radruży na Podkarpaciu. Tam w kwietniu 1944 roku doszło do mordu na kilku 10 Polakach. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy, nadal poszukiwany. Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie nie uchylił europejskiego nakazu aresztowania wobec tego polityka, o co wnioskował jego obrońca. W porannych faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, powiedz, co oznacza wczorajsza decyzja sądu?
6: To, że obecny poseł PiS, który od wielu miesięcy przebywa poza Polską, jest nadal ścigany europejskim nakazem aresztowania, a jest ścigany, bo wobec niego sformułowano 19 zarzutów, to w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk wyjechał na Węgry, a gdy wybory przegrał tam Viktor Orbán, uciekł z Budapesztu. W mediach pojawiły się informacje, że Romanowski ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie europejski nakaz aresztowania nie działa. Dlatego, jak informowaliśmy, obrońca byłego wiceministra wnioskował o uchylenie tego nakazu. Równolegle jest procedowany, także w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
4: Stany Zjednoczone zgodziły się kontynuować rozmowy z Iranem, ale jednocześnie jasno przekazały Teheranowi, że zawieszenie broni dobiegło końca, poinformował prezydent Donald Trump. Jak mają przebiegać te negocjacje? O tym z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry. Według amerykańskich mediów przy udziale katarskich mediatorów trwają zakulisowe rozmowy o deeskalacji konfliktu i możliwym powrocie do wcześniejszych ustaleń. Trump nie powiedział jednak, czy planuje kolejne uderzenia na Iran. W wywiadzie dla New York Post prezydent ujawnił także, że wydał wojsku instrukcję, by w przypadku zamachu na jego życie doszło do, jak to ujął, zbombardowania Iranu na poziomie niewidzianym nigdy wcześniej. Trump zaprzeczył jednocześnie doniesieniom, że Izrael ostrzegł go przed nowym irańskim planem zamachu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Uwaga, kierowcy, przez kilka dni przez ścisłe centrum Wrocławia będzie trudniej przejechać. W nocy rozpoczęły się utrudnienia na ulicy Kazimierza Wielkiego. Na czym polegają? Sprawdzała to nasza reporterka Martyna Czerwińska.
8: Nieprzejezdna jest jezdnia w kierunku Galerii Dominikańskiej na odcinku od Zamkowej do Kościoła Świętego Krzysztofa. Kierowcy muszą zjechać na przeciwległą jezdnię, która tymczasowo stała się dwukierunkowa. Te utrudnienia potrwają do czwartku. W weekend ruch jest mniej, więc długich korków pewnie nie będzie, ale od poniedziałku do czwartku trzeba spodziewać się dłuższej podróży. Wszystko z powodu renowacji opuszczonej kamienicy przy Świdnickiej. Deweloper musi postawić na jezdni dźwig. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
1: Sport w faktach RMF FM.
4: Piłka nożna i tenis na najwyższym światowym poziomie. To dziś czeka miłośników sportu. O 17:00 finał Wimbledonu kobiet i będzie to czeski finał. Zmierzą się Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Żadna z tych zawodniczek nie ma w dorobku.

0: Kubku triumfu w imprezie tej najwyższej kategorii. Żadna nie grała też nigdy w finale Wimbledonu. Bardziej doświadczona jest 29-letnia Muchowa, która dotarła do decydującej rundy French Open w 2023 roku, ale przegrała z Igą Świątek. A wieczorem i nocą mecze, które wyłonią pozostałych półfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. O 23:00 pojedynek Norwegia-Anglia, 4 godziny później Argentyna-Szwajcaria. A już za niecałe pół godziny kolejne fakty RMF FM, w nich sądowa batalia o znalezioną w Wenecji torbę z 7000 dolarów. Już teraz zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Oj, trzeba się przeprosić z długim rękawem, bo rześki mamy poranek, szczególnie na południu. Po 11 stopni w Zakopanem i w Lublinie. 13 zobaczymy na termometrach w Warszawie, we Wrocławiu i Poznaniu. Na północy teraz najcieplej w Gdańsku, 16 stopni, tam przelotne opady deszczu. I deszczowo dziś będzie przez cały dzień, szczególnie na wschodzie, czyli dziś grill pod daszkiem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Do tych, którzy urlop spędzają nad morzem, wysyłamy promienie uśmiechu i najlepsze...
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: I hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: czas.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Ballady. Chill out. Café. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Wakacje to trudny okres dla stacji krwiodawstwa w całej Polsce. Regularni dawcy wyjeżdżają na urlopy, a jednocześnie rośnie liczba wypadków. W magazynach brakuje zapasów krwi niemal wszystkich grup. We Wrocławiu szczególnie zero RH-, dlatego pojawił się apel o pomoc. Pan Marcin odpowiedział na niego błyskawicznie.
2: Wiem, że ten okres zawsze był newralgiczny. Bardzo dużo tej krwi jest potrzebne w okresie letnim, a ja jako stały dawca staram się jednak pomagać.
3: Jak często pan oddaje krew?
2: Regularnie, tak jak naprawdę mogę. Czyli jako mężczyzna naprawdę 5-6 razy w ciągu roku. Dostaje się takiego powera, takiego kopa, że jednak ta krew, no, której się wyprodukować sztucznie nie da, komuś się przyda, a może i nawet uratuje życie.
3: A my dostajemy 2 dni wolnego.
2: Oczywiście, to jest duży benefit.
1: Krew można oddać w Centrum Krwiodawstwa, ale także podczas akcji terenowych. Najbliższe na Dolnym Śląsku odbędą się w poniedziałek w Oławie, we wtorek w Strzelinie i kolejnego dnia w Środzie Śląskiej. Rosyjscy hakerzy działający na usługach Kremla systematycznie hakują cywilne kamery podłączone do internetu w europejskich krajach NATO, aby śledzić transfer sprzętu i broni wojskowej na Ukrainę, głosi raport służb wywiadowczych w Kijowie. Ostatnio do takich włamań doszło w Holandii. Władze tego kraju zostały już powiadomione o zagrożeniu. I na koniec jeszcze Wenecja. Sędzia pokoju nakazał tamtejszym władzom zwrócić 7000 dolarów, czyli około 26 600 zł, pracownicę tramwaju wodnego, która rok temu znalazła pieniądze w pozostawionej przez kogoś torbie. Były w niej także cukierki, kilka osobistych rzeczy, ale brakowało dokumentów, dzięki którym można byłoby ustalić tożsamość. Kobieta oddała więc torbę do Biura Rzeczy Znalezionych w nadziei, że zgłosi się tam jej właściciel. Ale tak się nie stało. Miasto odmówiło wypłaty, argumentując, że kobieta działała w ramach obowiązków służbowych. Ostatecznie sąd przyznał jej prawo do znalezionego. To dopiero szczęśliwy finał tej historii dla tej Włoszki. A już za niecałe pół godziny w faktach sprawdzimy sytuację na tatrzańskich szlakach. Bądźcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: 4 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: F2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
3: Które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
4: Zapraszam. 6 osób poszkodowanych w wypadku na Podlasiu, a jedna na Mazowszu. Na początek fakty dla kierowców. Zginęli dlatego, że byli Polakami. Dziś 83. rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu.
5: Z mapy zniknęło 1500 miejscowości.
4: W ten weekend w Tatrach.
6: Taka bardziej jesienna aura.
4: Sześć osób zostało rannych w wypadku na Krajowej 63 między Kolnem i Łomżą w Podlaskiem. W pobliżu Starego Rakowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Trasa jest zablokowana. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na S7 w pobliżu Zakroczymia na Mazowszu. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Warszawy. Słuchacie faktów RMF FM. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. W całym kraju odbywają się msze w intencje ofiar oraz uroczystości świeckie. 11 lipca 83 lata temu oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowalewskim, chorochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 43 roku do wiosny 1945 roku.
5: Historycy szacują, że ofiarami zbrodni wołyńskiej padło od 100 do 130 tysięcy osób. Tylko dlatego, że byli Polakami. Z mapy zniknęło 1500 miejscowości. Ci ludzie byli chowani w bezimiennych dołach. Z pewnością w każdych z tych miejscowości istnieje kilka takich miejsc, w których te osoby spoczywają do dzisiaj.
4: Mówi dr Rafał Kościański z Instytutu Pamięci Narodowej, a ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że będą kolejne ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. W najbliższy poniedziałek, 13 lipca, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków pomordowanych. Po wakacjach we wrześniu w życie ma wejść pierwsza część reformy systemu ochrony zdrowia. Te informacje dziennikarz RMF FM potwierdził w Narodowym Funduszu Zdrowia. Chodzi o zaprezentowany w tym tygodniu pakiet zmian, które mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, takie jak rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. W porannych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, które zmiany mają pojawić się we wrześniu?
7: Po pierwsze, limit zarobków lekarzy, czyli maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Do września gotowy ma być też standard umowy, którą z lecznicami zawierają lekarze pracujący w oparciu o kontrakt, czyli ci, którzy prowadzą swoją firmę. Tak by zmniejszyć tu pole do nadużyć. To potwierdza w odpowiedzi na moje pytania minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
8: Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że te rozwiązania, które dotyczą limitu wynagrodzeń i tego, co w sferze kontraktów B2B powinny być jak najszybciej procedowane.
7: Przepisy w tej sprawie są dopiero przygotowywane. W przyszłym tygodniu kluczowym dniem będzie czwartek. Te pomysły będą wtedy omawiane w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego. Po raz pierwszy od wielu miesięcy w tych rozmowach wezmą udział przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej.
9: Lepiej posłuchaj tych faktów.
4: Uwaga na możliwe burze w czterech województwach, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Podlaskiem, północnej części Lubelszczyzny, we wschodnich powiatach warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego obowiązują alerty pierwszego stopnia. Synoptycy prognozują tam opady deszczu sięgające 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Niech nie zwiedzie Was data w kalendarzu i zielone widoki za oknem. W Tatrach mamy bardziej jesień niż lato i tak ma być przez cały weekend. Kilka stopni powyżej zera, mgły i opady deszczu. Do wyjścia w góry trzeba się odpowiednio przygotować, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Szlaki są względnie w dobrym stanie. Nie jest jakoś bardzo ślisko, natomiast z racji tych niskich chmur widoczność jest ograniczona. Taka bardziej jesienna aura, więc tutaj odpowiednie ubranie jest polecane, czyli czapka, rękawiczki, grubsza puchowa kurtka, jakiś goretek w razie tego deszczyku.
4: Niżej trzeba natomiast zebrać nieprzemakalne buty, bo tam jest mokro i błotniście.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serdecki.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: MF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Dwoje dzieci i cztery osoby dorosłe zostały przewiezione do szpitala po wypadku na Krajowej 60 Trójce w Podlaskiem. To nowe informacje w tej sprawie.
2: Miejscowość Stare Rakowo, trasa Kolno-Łomża, kierujący samochodem osobowym z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka busem.
1: Jak powiedziała nam nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, na miejscu wypadku nadal pracują służby. Trasa jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdów. Potrzebujemy waszej pomocy, apeluje Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu. Wakacje to krytyczny moment dla banków krwi. Honorowi dawcy przebywają na urlopach, a nowych osób jest jak na lekarstwo. Tymczasem na drogach dochodzi do większej liczby wypadków i potrzeby są ogromne. Największe braki dotyczą grupy 0 RH-, mówi wicedyrektor wrocławskiego centrum Małgorzata Szymczyk-Nóżka i prosi o pomoc.
3: To nie jest nic strasznego. Nie ma tak, że to jest taki zabieg bolesny, że jest zabieg długi. A tu jest uratowane życie, tak? Ile byśmy dali, żeby nasze życie czy zdrowie uratować? To tym bardziej, no, to jest osoba nieraz, która no, nie ma innej pomocy niż państwo, którzy przyjdą. Właśnie jak się pytamy tych osób właśnie takich nawet 100-litrowych, czyli to faktycznie bardzo dużo tej krwi jest oddanej, to oni mówią, że oni się uzależnili od czynienia dobra.
1: Za oddanie krwi przysługuje nam 2 dni pełnopłatnego wolnego w pracy. Ringo Starr, legendarny perkusista Beatlesów, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Liverpoolu. Muzyk odebrał to wyróżnienie dokładnie w dniu swoich 86. urodzin. Władze uczelni z jego rodzinnego miasta przyjechały do Los Angeles, gdzie teraz mieszka perkusista, aby osobiście wręczyć mu dyplom. I to nie jedyne tego typu wyróżnienie w dorobku gwiazdora. 4 lata temu Starr odebrał tytuł doktora honoris causa od władz prestiżowej amerykańskiej uczelni muzycznej Berklee College of Music. A my odliczamy czas do kolejnych faktów RMF FM. O 9:00 zabierzemy was na Dni Hanzy. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Prawda, a prawda to wskazanie i nazwanie winnych, to potępienie jednoznaczne tej zbrodni, powiedział premier Donald Tusk z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach rzezi wołyńskiej. W nagraniu na portalu X szef rządu oświadczył, że trzeba ocalić pamięć o każdej z nich z imienia i nazwiska.
2: Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści. Odpowiedzią na nacjonalizm nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości, bez nienawiści i bez pogardy.
1: Mówił Donald Tusk. Według szacunków polskich historyków rzezi wołyńskiej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy naszych rodaków. To są fakty RMF FM. Stołeczni policjanci z grupy Orzeł rozpracowali gang, który zajmował się kradzieżą samochodów. 21 osób usłyszało w sumie aż 112 zarzutów. Wobec 13 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. W faktach z nami reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Dzień dobry, jestem.
1: Dzień dobry, Jakubie. Jak śledczy wpadli na trop złodziei?
3: No to efekt wieloletniego śledztwa prowadzonego przez warszawską policję i prokuraturę krajową. Funkcjonariuszom z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową udało się zatrzymać wszystkich członków grupy przestępczej. Zajmowali się przede wszystkim kradzieżą samochodów, kół oraz sprzedażą części, które pochodziły z kradzionych aut. Złodzieje działali na terenie Polski i Niemiec. Ostatnich 12 podejrzanych wpadło w ręce policji w okolicach Warszawy. Po tej akcji do prokuratury doprowadzono tych członków gangu, którzy już odsiadywali wyroki w zakładach karnych lub aresztach śledczych. Na podstawie nowych dowodów 21 podejrzanych usłyszało 112 zarzutów za kradzieże z włamaniem, kradzieże oraz paserstwo.
4: Są i takie fakty.
1: Wielkie świętowanie na polsko-niemieckim pograniczu. Trwają dni Hanzy. Tydzień temu bawiły się polskie Słubice, a w ten weekend impreza przenosi się do niemieckiego Frankfurtu nad Odrą. To element naszej wspólnej kultury i historii, mówi Adam Szulczewski, zastępca burmistrza Słubic.
5: Przed nami imprezy we Frankfurcie nad Odrą. W weekend kulminacyjne wydarzenia po stronie frankfurckim, między innymi przy tamtejszym ratuszu. To taka ciekawostka, że oprócz wykonawców niemieckich, również przedstawiciele kultury polskiej, wśród nich m.in. zespół Bratanki.
1: Podkreślił Adam Szulczewski, a przed sportem polecamy kolejne fakty RMF FM. W nich ważna informacja dla kierowców wybierających się na południe Europy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
6: Hiszpania w półfinale mundialu to po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem spotkania Mikel Merino strzelił zwycięską bramkę w 88 minucie. No i już wiemy, że w pierwszej półfinałowej parze czeka nas naprawdę wielki hit. Hiszpania zagra bowiem z Francją. No patrzymy do przodu. Myślę, że od początku mistrzostw wszyscy czekali na taki właśnie mecz. Dla mnie to pojedynek dwóch najlepszych drużyn na mundialu. Oczywiście się ich nie boimy. Jeśli ktoś może wyjść na mecz z Francją z pewnością siebie, to właśnie my. Tak mówił Lamine Yamal. Teraz mamy kumulację, bo dwa kolejne ćwierćfinały zostaną rozegrane jednego dnia o 23. mecz Anglii z Norwegią. W nocy zagrają Szwajcaria i Argentyna. Pora na kolejną rundę żużlowego cyklu Speedway Grand Prix. To będzie już szósta odsłona walki o tytuł indywidualnego mistrza świata po wygranej we Wrocławiu. Numerem 1 w klasyfikacji generalnej jest Bartosz Zmarzlik. Polak w drodze po 7 tytuł mistrzowski. Teraz powalczy o punkty na torze w szwedzkiej Malili.
7: W każdej sytuacji już byłem. Przez 6 tytułów już miałem naprawdę i wygrywane tytuły dwie rundy przed. Rundę przed i do ostatniego biegu. Załatwiony temat w półfinałach i finałach. W każdej sytuacji jakby stawałem.
6: Tak mówił Zmarzlik. W zawodach wystąpią także Kasper Woryna, Patryk Dudek i Dominik Kubera. Będą też tenisowe emocje po południu, kobiecy finału Wimbledonu i pojedynek dwóch czeskich zawodniczek. Karolina Muchowa zagra z Lindą Noskową.
8: Nie da się ukryć, że zarówno Linda Noskowa, jak i Karolina Muchowa bardzo dobrze się prezentują w Londynie. Chyba mam takie wrażenie, że jedna i druga rozgrywają turniej życia, więc spodziewam się naprawdę wielkiego widowiska.
6: Analizował redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer. Pia Skrzyszowska, czwarta w zawodach diamentowej ligi w Monako. Czas Polki na 100 metrów przez płotki to 12 sekund i 54 setne.

0: razem robimy prognozę pogody, bo kolejne raporty dostaję od was. W Zgorzelcu 22 stopni słonecznie, ale halo, halo, mi tu na mapach pokazuje, że najcieplej teraz to jest w Szczecinie i 18 kresek na termometrach. Proszę o sprostowanie w takim razie. Joanna donosi, że w Gnieźnie pochmurnie, ale jedzie nad Bałtyk i czuje, że wiezie dobrą pogodę. To przyda się każdemu, kto spędza teraz urlop nad morzem. Chociaż dzisiaj na północy naprawdę jest szansa na słońce. I do 23.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Top30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: 11 osób rannych, wśród nich 11-latek po rosyjskich nocnych atakach na Ukrainę. W Kijowie jeszcze przed ogłoszeniem alarmu przeciwlotniczego słychać było serię potężnych wybuchów. Kreml użył 12 rakiet, atakowało też 121 dronów. W wyniku ostrzału ucierpiały 4 dzielnice. Pociski zniszczyły budynki, samochody i budynek apteki. Ważna informacja dla kierowców wybierających się na południe Europy. Słowacy od dziś na 5 tygodni zamykają fragment swojej autostrady prowadzącej do polskiej granicy. Samochody ciężarowe nie będą mogły nawet korzystać z objazdu. Szczegóły zna reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
2: Słowacka autostrada D3 zostanie zamknięta w niedzielę o 23 i ponownie otwarta dopiero 17 sierpnia. Na kilkukilometrowym odcinku od Świerczynowca do Skalitego w tym czasie remontowane będą jednocześnie wiadukty i tunele. To jednak nie jedyne złe wieści dla kierowców, bo na czas remontu dla tirów zamknięta będzie także poprowadzona równolegle słowacka droga krajowa nr 12. Tak więc ciężarówki nie będą mogły skorzystać z najkrótszego objazdu zamkniętego odcinka i będą musiały poszukać innej drogi na Słowację lub przejechać przez Czechy. Dla jadących naszą ekspresową S1, która łączy się ze słowacką autostradą D3, będą to więc poważne utrudnienia i to w środku wakacji.
1: I na koniec jeszcze niezwykłe odkrycie w bawarskim lesie. Podczas przechadzki trójka dzieci wykopała słoik skrywający kosztowności warte nawet 20 tysięcy euro. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 2.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ballady. Chill out. Café. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza. W stolicy obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej rozpoczyna je msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Coraz więcej chętnych, a surowca mniej. Na dodatek ceny peletu gwałtownie rosną. Sprawdzimy, co na to resort klimatu. W tych faktach także Dolny Śląski, plener sztuki w niezwykłej scenerii. Mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, która rozpoczęła się punktualnie o 10 oraz uroczystościami przed pomnikami ofiar ludobójstwa i 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, zostanie dziś w stolicy uczczony Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach rzezi wołyńskiej dokonanej przez UPA. Przypomnijmy, zginęło wtedy około 100 tysięcy osób. Trwająca 2,5 roku wymierzona w polską ludność.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Miesiąc temu otrzymał pierwsze od lat pozwolenie na ekshumację ofiar. Bilans ubiegłego roku jest taki.
2: 26 wniosków złożyliśmy. W 8 przypadkach odmówiono nam wydania zgody. W 15 przypadkach w ogóle nie udzielano nam żadnej informacji, czy jest zgoda, czy jej nie ma. I w 3 przypadkach otrzymaliśmy zgodę na pracę poszukiwawcze lub ekshumację.
1: Pierwsze z nich IPN rozpocznie w Ukrainie w najbliższy wtorek.
3: W nagraniu zamieszczonym dziś rano na portalu X premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej.
4: Prawda to pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kaźni. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek.
3: Podkreślał szef polskiego rządu. Ministerstwo Klimatu nie ma zamiaru zwiększyć podaży drewna. Tak wynika z odpowiedzi na nasze pytania w sprawie sytuacji na rynku peletu. O wysokich cenach tego opału i problemach z dostępnością informowaliście nas na gorącą linię RMF FM. Ceny sięgają nawet 2000 zł za tonę. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzepek. Igorze, jak na sytuację reaguje resort klimatu?
5: Ministerstwo pytane przeze mnie, czy zamierza podjąć działania na rzecz większej podaży drewna, wskazuje, że znacząco spadł eksport tego surowca do Chin. Czy to wystarczy? Niekoniecznie. Sam resort przyznaje, że podaż zmniejsza się. 2024 rok 40 milionów metrów sześciennych drewna, 2025 już 39 milionów. Rynek szacuje, że w tym roku może być to już tylko 37 milionów. Ministerstwo twierdzi też, że ceny pozostają na stabilnym poziomie, ale mamy już dane za pierwszy kwartał tego roku i widać w nich wzrost cen drewna o 12%. Pelet produkowany jest z pozostałości z drewna, na przykład strocin. Mniej drewna oznacza mniej odpadów do produkcji tego opału.
6: Fakty z Dolnego Śląska.
3: Park przy pałacu w Żmigrodzie zamienił się dziś w żywe muzeum i otwartą scenę teatralną w ramach festiwalu Lelenfant na szlakach natury. To plenerowy przegląd sztuki dla dzieci i młodzieży pod konarami drzew i nad brzegiem rzeki, zapowiada Elżbieta Woźniak-Łojczuk.
7: Będą koncerty w alejach parkowych, będą rzeźby, na przykład z wikliny, cyrkowe akrobacje między koronami drzew, więc tam nam ta przyroda, która piękna jest właśnie w Dolinie Baryczy, ona takim staje się tłem, taką sceną, na której właśnie może ta sztuka się pokazać w całej swojej okazałości.
3: Dziś przegląd odbędzie się przy pałacu w Żmigrodzie od 12 do 20, a jutro przy Krośnickiej Kolei Wąskotorowej od 11 do 16. Wstęp wolny. A jeśli jeszcze nie macie planów na dzisiaj, to koniecznie słuchajcie faktów o 11. W nich zaproszenie na wyjątkowy festiwal w stolicy. Shakespeare pod gwiazdami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Proszę, rozpogodziło się to tu, to tam, znaczy szczególnie na zachodzie, bo od środka jakby taką krechę zrobić przez nasz kraj od Bydgoszczy, Łodzi i Zakopanego, to tak od tej krechy na wschód deszczowo,
11: na wschodzie... A od tej drugiej krechy ładniej, tak?
10: Ładnie, tak, tak, tak. Taki kompromis. Na wschodzie dziś gwałtowne burze w ciągu dnia, taki lipcopad nam się trochę zrobił.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: A skoro lipcopad, to można jeździć na zimowych oponach?
12: Tak, przyznaję.
13: Słuchacie stacji RMF2.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Nowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: W radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam.
1: Wspólne modlitwy i apel pamięci. Przed południem w stolicy kolejny punkt uroczystości poświęconych ofiarom rzezi wołyńskiej. Co dalej z 21. pakietem sankcji wobec Rosji? Na jutro planowane spotkanie unijnych ambasadorów. A w faktach kulturalnych RMF FM zaproszenie na magiczny wieczór ze sztuką Szekspira. W stolicy trwają centralne obchody Dnia Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. Rozpoczęła je o 10:00 msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W południe na skwerze wołyńskim na Żoliborzu zaplanowano uroczystości przed pomnikiem ofiar ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1942-47. Ich częścią ma być wspólna modlitwa, apel pamięci oraz ceremonia złożenia wieńców. Później wiązanki zostaną złożone również przed znajdującym się obok pomnikiem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. W faktach teraz Bruksela.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Stoją przede wszystkim Grecja, Cypr i Malta, które obawiają się strat dla swoich armatorów. Nadal trwa także spór o zakaz wydawania wiz rosyjskim żołnierzom walczącym przeciwko Ukrainie. Tu złagodzenia chce Francja i Włochy ze względu na obawy o wpływ na turystykę.
2: W faktach wracamy do kraju. Na części nadmorskich kąpielisk wywieszona została czerwona flaga, która oznacza zakaz kąpieli. Od razu łączymy się z naszym trójmiejskim reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, gdzie teraz można wejść do wody?
3: Na wszystkich kąpieliskach w Gdyni i w Sopocie. W Gdańsku biała flaga powiewa na Stogach i Wielitkowie, natomiast w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej ratownicy zauważyli silne prądy wsteczne i teraz nie można się tam kąpać. Wysoka fala uniemożliwia z kolei kąpiel na jednym z kąpielisk w Ostrowie, w Mikoszewie, Sztutowie i w Kątach Rybackich.
4: Cały czas ratownicy kontrolują akwen, bo te warunki mogą się zmieniać. Wiatr może się osłabić i kąpieliska mogą zmienić flagę na białą bądź na czerwoną, jeśli jednak te warunki będą gorsze.
3: Mówi Alicja Kryda z Sopockiego Wopru. Jak informuje główny inspektorat sanitarny, z powodu zbyt dużego stężenia bakterii E. coli, czerwona flaga wywieszona została w Swarzewie i Mechelinkach i na kąpielisku od strony Zatoki Gdańskiej w Rewie, po drugiej stronie Cypla, nad Zatoką Puc flaga jest już biała.
5: Cenne rady w faktach RMF FM.
2: Zamiast biura podróży sztuczna inteligencja, to możliwe, ale warto zachować ostrożność, jeśli chcemy w ten sposób zaplanować wakacje. Eksperci ostrzegają, popularne narzędzia AI nie zawsze zaproponują nam najlepsze rozwiązania na spędzenie urlopu. Podstawa to ograniczone zaufanie, na przykład gdy poprzez sztuczną inteligencję chcemy zarezerwować nocleg.
6: Sprawdźmy, u kogo kupujemy, jaka jest ostateczna cena, jakie są warunki anulacji czy odstąpienia od umowy i kto za tym stoi, czyli jaka firma, czy to jest biuro podróży. I sprawdźmy te podmioty zewnętrznie, czasami po prostu nie korzystając z linku w czacie, ale wchodząc do wyszukiwarki, wpisując tą nazwę i sprawdzając, czy dany podmiot istnieje, czy nie.
2: Radzi Anna Cichońska z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej. Pamiętajmy, że w większości przypadków sztuczna inteligencja bazuje na informacjach, które sama znajdzie w wyszukiwarkach. W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, na początek Szekspir pod gwiazdami.
7: Ten festiwal rusza dziś w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie i pierwszą premierą będzie Sen nocy letniej. W obsadzie m.in. Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia, Dobromir Dymecki i Wojciech Kalarus. To propozycja i dla mieszkańców, i dla turystów, mówi Maria Wojtyszko, dyrektorka artystyczna festiwalu.
8: To taki świetny sposób na zwieńczenie dnia spędzonego na zwiedzaniu. Można sobie usiąść wygodnie i spędzić uroczy, romantyczny, też śmieszny wieczór z naszymi wspaniałymi aktorami i z Szekspirem.
7: Komedia Sen nocy letniej pełna jest miłości, magii i pomyłek sercowych. Jeszcze dziś i jutro w Gdańsku trwać będzie Międzynarodowy Festiwal FETA. W programie są widowiska uliczne, spektakle plenerowe i lalkowe, a większość wydarzeń jest bezpłatna. Strefa gangsterów wróci we wrześniu. W sieci właśnie pojawił się zwiastun drugiego sezonu serialu. Do swoich ról oprócz Toma Hardiego wracają i Pierce Brosnan, i Helen Mirren.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Jeśli chodzi o poszukiwania słonka, to tutaj okolice Zielonej Góry, Gorzowa, Szczecina, Wrocławia, trochę chmur, ale to słońce też się pojawi, w Krakowie też delikatnie i Katowicach, ale jeżeli chodzi o deszczowe rejony, one też są, głównie tutaj południowy wschód i północny wschód i mocno na południu tutaj w górach może pokropić, może padać i mogą pojawić się burze. Uważajcie na siebie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Na początek tragiczny wypadek na Kaszubach. Nie żyje 17-letni pasażer osobówki. Auto prowadził jego pijany rówieśnik. W faktach także akcja wycofywania załogi po silnym wstrząsie w Zagłębiu Miedziowym w Lubinie. A na koniec Katowice i Marsz Autonomii Śląska.
2: Na pewno podkreślamy swoją śląskość, swoją tożsamość.
1: Tragiczny wypadek na Kaszubach. W Mściszewicach zginął 17-latek po tym, jak samochód prowadzony przez jego rówieśnika dachował. Kierowca miał około promila alkoholu w organizmie. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co ustaliłeś w tej sprawie?
3: Autem dziś po północy podróżowało 9 osób, z czego 5 siedziało wewnątrz samochodu, a 4 osoby na dachu. 17-latek jechał przez las i jak przekazali mi policjanci, z nieustalonych przyczyn zjechał na prawe pobocze, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie ich auto dachowało. Do szpitala trafił 17-letni pasażer. Mimo udzielonej pomocy nie udało się go uratować. Pozostałym osobom nic się nie stało. Kierujący został zatrzymany. Służby ustalają teraz szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
1: Uwaga, kierowcy, na obwodnicy Trójmiasta 4 samochody zderzyły się pomiędzy Szadułkami a Karczemkami w kierunku Gdyni. Również kolizja 4 osobówek między węzłami Gdynia Wielki Kask i Gdańsk-Osowa. Tym razem na nitce w kierunku Gdańska. Tworzą się korki. Uważajcie! W faktach teraz Dolny Śląsk. Rano doszło do silnego wstrząsu w Lubinie w Zagłębiu Miedziowym. Miał on magnitudę powyżej 4. Jak podaje KGHM, trwa akcja wycofywania załogi, w której biorą udział ratownicy. 13 górników jest już bezpiecznych, a 7 znajduje się w strefie zagrożenia. Słuchacie faktów RMF FM. To jest dzień, w którym powinniśmy mówić nie tylko o przeszłości, ale jeszcze bardziej o przyszłości, mówił wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz w uroczystościach Wołyce na Wołyniu. Dziś jest dzień pamięci o ofiarach ludobójstwa popełnionego przez ukraińskich nacjonalistów.
4: Czego potrzebuje dobra przyszłość? Potrzebuje prawdy,

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Inicjatywa wybudowania muru pamięci jest kolejnym elementem budowania polityki historycznej Polski.
2: Polska od lat w sposób jednoznaczny i konsekwentny, bez względu na to, kto rządzi, upomina się o ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej na Ukrainie. Mamy Narodowy Dzień Pamięci o ofiarach, o Polakach, ofiarach ukraińskiej powstańczej armii. On przypada dzisiaj. Organizujemy co roku uroczystości państwowe.
1: Mówił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z Lewicy Sebastian Gajewski. Polityk dodał, że tu cytat, Polska ma prawo i obowiązek do upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej.
3: Fakty ze Śląska.
4: Z placu Sejmu Śląskiego w Katowicach rusza właśnie Marsz Autonomii Śląska. Manifestacja w obronie śląskiej tożsamości i samorządności organizowana jest w lipcu. W tym miesiącu przypada rocznica uchwalenia w 1920 roku przez Sejm RP statutu organicznego województwa śląskiego, który nadawał regionowi autonomię.
5: Na pewno podkreślamy swoją śląskość, swoją tożsamość bardziej niż te kilkanaście lat temu. No i na pewno, jeśli chodzi o autonomię, no to wiadomo, na jakim etapie jest sprawa, praktycznie zerowym. Natomiast język śląski wreszcie zaistniał w tej przestrzeni, no i ciągle robimy coś, żeby został uznany przez polskie władze.
6: Czy uznanie języka śląskiego za język regionalny jest dla pani ważne?
7: Tak. Ślązaczką się urodziła, moja rodzina cała była, ja jestem, moje dzieci są. W szkole trzeba mówić, a w domu się godo.
4: Z uczestniczkami marszu rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. A po Śląsku czas na inny region Polski. W kolejnych faktach RMF FM zabierzemy Was na Pomorze. Tam zjechali się dziś Kaszubi z całego świata. To święto wspólnoty i regionalnej kultury, a o jego atrakcjach usłyszycie o 13.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: RMF On. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, jest z nami Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam.
3: Na początek najnowsze ustalenia w sprawie akcji ratowniczej w Zagłębiu Miedziowym w Lubinie. Rano doszło tam do silnego wstrząsu. Potem rocznicowe obchody Krwawej Niedzieli w stolicy. Posłuchajcie, jak upamiętniono ofiarę rzezi wołyńskiej. A dziś na mundialu starcie gigantów Anglia-Norwegia. Sprawdzimy, jak to spotkanie komentują brytyjskie media. Akcja ratownicza w kopalni KGHM w Lubinie na Dolnym Śląsku. Po 8 rano doszło tam do silnego wstrząsu. Był silny, miał powyżej 4 stopni Richtera. W faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski.
4: Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, Michale. Powiedz, jak przebiega ewakuacja znajdujących się pod ziemią górników?
4: Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie zginął i nie jest zagrożone życie żadnego pracownika kopalni KGHM.
5: We wzmocnionej kabinie maszyny górniczej, która została przysypana masami skalnymi, znajduje się operator, jest z nim kontakt i aktualnie ratownicy starają się go bezpiecznie uwolnić z maszyny. Pozostałych 19 górników, którzy przebywali w strefie zagrożenia w momencie wstrząsu, jest już bezpiecznych, nie mają też większych obrażeń, więc oni są już bezpieczni na powierzchni.
4: Powiedział mi przed chwilą Mirosław Kuk z KGHM Polska. Jak dodał, wstrząs był odczuwalny dla mieszkańców Lubina.
3: A do akcji ratowniczej w Lubinie wrócimy w kolejnych faktach. Na skwerze wołyńskim w Warszawie trwają uroczystości związane z 83. rocznicą ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. 11 lipca 1943 roku doszło do tak zwanej Krwawej Niedzieli, czyli apogeum ataków na polskich mieszkańców z terenów dzisiejszej zachodniej Ukrainy. Na miejscu jest reporter RMF FM Jakub Rybski.
6: Dzień dobry, jestem.
3: Dzień dobry, Jakubie. Jak przebiegają te obchody?
6: Na miejscu są przedstawiciele polskich władz, Związku Kombatantów i byłych więźniów politycznych, ambasador Ukrainy oraz ci najważniejsi uczestnicy uroczystości, czyli ocalali z rzezi wołyńskiej oraz krewni osób, które zginęły w ludobójstwie dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów. Przed chwilą odmówiona została modlitwa za zmarłych, odczytano apel pamięci, wojsko oddało salwę honorową, a teraz delegacje składają kwiaty przed pomnikiem rzezi wołyńskiej. Osoby, z którymi tu dzisiaj rozmawiałem, powiedziały mi, że o tej zbrodni nie można zapominać.
7: Nawet nie chodzi o tą ilość ludzi, którzy tam zginęła. Chodzi o to, w jaki sposób mordowano.
8: Żeby budować przyszłość, teraźniejszość, przyszłość, trzeba pamiętać o przeszłości. Jeżeli nie będziemy mieli szacunku do siebie, to nie będziemy mieli tego szacunku.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Dobry.
1: Staszku, jak wyglądają ulice miasta i czego można spodziewać się dziś podczas zjazdu?
2: No, wszędzie widać czarno-złote barwy, tak jak na fladze i herbie Kaszub. Właśnie parada tysięcy Kaszubów z całego świata wchodzi na Molo Południowe. Mają ze sobą 100-metrową, wyjątkową flagę Kaszub. Powrót do Gdyni zjazdu to symboliczne nawiązanie. Gdynia przecież obchodzi w tym roku swoje setne urodziny, a wyrosła z małej kaszubskiej wioski. O poranku na dworzec główny przejechały dwa specjalne pociągi Transkasubia. Ulicami miasta przeszedł już barwny pochód, a największe emocje zapewne około godziny 16. Wtedy rozpocznie się próba bicia rekordu we wspólnej grze na diabelskich skrzypcach, charakterystycznym kaszubskim instrumencie. Rok temu grało ponad 500 muzyków. Przez cały dzień będą też koncerty, strefa kaszubskich smaków, rękodzieła, a wieczorem na głównej scenie wystąpi m.in. głęboko związana z regionem Natalia Schroeder. Z Gdyni Stanisław Pawłowski.
1: Dziś wieczorem dwa ćwierćfinałowe mecze piłkarskich Mistrzostw Świata. Anglia kontra Norwegia oraz Argentyna-Szwajcaria. Nastroje w brytyjskich mediach przed spotkaniem wyspiarzy ze Skandynawami sprawdzał londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
3: Prasa pisze o starciu gigantów, ale eksperci tonują nastroje. Styl gry angielskiej reprezentacji jest wciąż krytykowany. Dziennikarze bezlitośnie punktują brak polotu, nudę i nazywają to jazdą na zaciągniętym ręcznym hamulcu. Kluczem do sukcesu będzie zneutralizowanie norweskiego strzelca Erlinga Haalanda i kontrataki. Angielscy kibice pokładają nadzieję w kapitanie Harrym Kane'ie i zjawiskowym Judzie Bellinghamie, którzy podczas tych mistrzostw wykazują znakomitą formę. Na pewno wrogiem obu drużyn będzie upał panujący w Miami.
1: Ależ to będą emocje. O 23:00 pojedynek Norwegia-Anglia, 4 godziny później Argentyna-Szwajcaria. A w nowych faktach o 14:00 zupełnie inna dyscyplina. Dyscyplina sportowa, żużlowe zawody z cyklu Speedway Grand Prix. Wracamy o 14:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Patrząc na dotychczasowe mecze Argentyny, nie będą mieli łatwo ze Szwajcarią.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Nowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny mak zestaw, nadmiarem szczęścia, uśmiechem od ucha, chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, biczami, jak w kryptowalutach.

0: od... Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zaczniemy od informacji z polskich dróg. Kierowcy, problemy z przejazdem w Mazowieckiem na Krajowej 60, Trójce i 50. Potem Dolny Śląsk. Sprawdzimy, jak przebiega akcja ratownicza w kopalni KGHM w Lubinie. W faktach także zachodniopomorskie. Kilkanaście osób poszukuje od wczoraj pumy. Leśnicy rozstawili zanęty. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 60 Trójce między Siedlcami i Łukowem w pobliżu miejscowości Mości Brody w Mazowieckiem. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych trasa jest zablokowana. Utrudnienia na Krajowej 50 między Mszczonowem i Grójcem na Mazowszu. W pobliżu Pniew trwa protest mieszkańców przeciwko planom budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Trasa jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdów. Zakończyła się ewakuacja górników z kopalni KGHM w Lubinie na Dolnym Śląsku, po tym, gdy doszło tam do silnych wstrząsów. Nikt nie zginął, akcja ratownicza trwała niemal 5 godzin. W faktach ponownie nasz reporter Michał Radkowski.
3: Jestem.
2: Witaj Michale. Jak przebiegała ewakuacja uwięzionych górników?
3: Na miejsce przybyli ratownicy ze specjalnej jednostki JRGH, zaczęli wycofywać pracujących tam górników. Największy problem mieli z wydobyciem operatora z kabiny maszyny górniczej, która została przesypana masami skalnymi. Jego uwolniono jako ostatniego. W sumie wydobyto na ziemię 20 górników.
4: Obecnie znajdują się pod opieką lekarzy. Ich stan jest dobry. Według wstępnych ustaleń jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja.
3: Mówi nam Mirosław Kuk z KGHM Polska. Wstrząsy pojawiły się rano o 8.11. Były odczuwalne w całym Lubinie.
2: 27 nielegalnych migrantów wykryli pogranicznicy i funkcjonariusze KAS w pobliżu Budziska w Podlaskiem. Ludzie ci byli ukryci w naczepie rumuńskiego tira przewożącego torf z Łotwy. Wśród zatrzymanych jest 18 Somalijczyków, 5 Pakistańczyków i 4 obywateli Afganistanu. Film z ich zatrzymania mamy na rmf24.pl. To drugi w ostatnich dniach podobny przypadek ujawnionej próby nielegalnego przewiezienia migrantów do Polski w ciężarówce na granicy z Litwą. Na początku lipca ujawniono próbę przewiezienia w tirze 54 osób. Kierował nim 37-letni Rumun, który również jechał z Łotwy.
5: Fakty z Pomorza Zachodniego.
2: W gminie Polanów od wczoraj kontynuowane są poszukiwania pumy. Niestety nieznane jest pochodzenie zwierzęcia. Nikt też nie zgłaszał jego zaginięcia. W akcji prowadzonej w okolicach miejscowości Karsinka i Rekowo bierze udział kilkanaście osób. Leśnicy rozstawili zanęty.
6: Cały czas są na miejscu ludzie z firmy, która zajmuje się wyłapywaniem takich dzikich zwierząt. Wczoraj zostały wyłożone pewne zanęty. A jeżeli chodzi o mięsko i ryby, zobaczymy, czy akurat przyniesie efekty, no bo gdzieś tam wczoraj pojawiła się w jednym z miejsc koło Karsinki i, że tak powiem, podjęła się tutaj tych wszystkich zanęt. No zobaczymy, bo dzisiaj rano od 5 już godziny są prowadzone dalej tutaj te poszukiwania.
2: Przekazał RMF FM Maciej Wiurek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Przed treningiem, przed zawodami na dobrą rozgrzewkę i przygotowanie się.
2: Jako radiowiec muszę spytać o tę muzykę, jakiś utwór czy wykonawca.
1: Zależy na co przychodzi ochota. Czasem potrzebuję przed zawodami trochę się wyciszyć i coś bardziej spokojniejszego leci, a czasem trzeba się pobudzić i gdzieś tutaj wlatuje mocniejsza muzyka.
3: Jak spiszą się nasi żużlowcy? Usłyszycie o tym w wieczornych faktach RMF FM, ale zanim one, to my polecamy fakty za niecałą godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Marleny Chudzio.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Jaka pogoda czeka Was na urlopie? Czy na trasie jest spokojnie, czy coś...

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Polski hip-hop. Za zamkiem freestyle. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry, zapraszam. Mocne słowa prezydenta Karola Nawrockiego o zbrodni wołyńskiej. W Radrużu dziś obchody Dnia Pamięci o tych krwawych wydarzeniach z czasów II wojny światowej. W gminie Polanów w zachodniopomorskim trwają poszukiwania pumy. Leśnicy mają ważne informacje dla mieszkańców tych okolic. Na mundialu kolejna walka o miejsce w półfinale. Kto je zajmie? Norwegia czy Anglia? Wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości, powiedział prezydent Karol Nawrocki w Radrużu na Podkarpaciu. Obchodzony jest tam Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańczą armię.
2: Niewiedza o zaginionych podważa realność świata. Są to słowa poetów Zbigniewa Herberta. I my jesteśmy właśnie tutaj po to, aby realność i rzeczywistość współczesnego i przyszłego świata wybrzmiała. Bo nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków, cywilów, kobiet, dzieci, pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów.
1: Tak zwana krwawa niedziela miała miejsce 11 lipca 1943 roku, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Leśnicy apelują o rozwagę i przypominają, że w przypadku zauważenia pumy nie należy się do niej zbliżać ani jej śledzić. Nie wolno też jej łapać na własną rękę. Poszukiwania zwierzęcia, przypomnę, trwają w gminie Polanów w zachodniopomorskim.
3: Z racji tego, że są to tereny gdzieś tam, gdzie też występują szlaki turystyczne. Wiadomo, jest czas wakacji. Ludzie są też w lesie, bo po prostu zbierają jagody. Są też wędkarze, bo tam są nieopodala akweny wodne. Tak więc no, warto tutaj zachować pełen spokój i oddalić się od miejsca, w którym spotkamy się z nią. A w ogóle też apelujemy, aby tutaj, że tak powiem, ograniczyć swoją aktywność w tym obszarze.
1: Podkreślał Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. To nie pierwsze poszukiwania drapieżnego kota w lasach w zachodniopomorskim. Pod koniec stycznia gmina Będzino ostrzegała mieszkańców przed pumą bądź gepardem. Zwierzę uchwyciła fotopułapka, wtedy drapieżnika nie złapano.
4: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Norwegia czy Anglia? To jedno z dwóch mundialowych pytań na wieczór. Obie ekipy zagrają ze sobą w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. W faktach teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, dla trzech norweskich piłkarzy to jest wyjątkowy turniej.
5: Tak, no bo idą drogą, którą kiedyś podążali ich ojcowie. Erling Haaland, Alexander Sørloth i Christian Thorsvedt powalczą dziś o mundialowy półfinał. W 1994 roku w norweskiej reprezentacji na mundialu w USA byli Alf Inge Haaland, Göran Sørloth i Erik Thorsvedt. Oni wtedy odpadli w fazie grupowej. Teraz w tej sztafecie pokoleń synowie już przerośli ojców. Dla Norwegii mecz szczególny, bo tam pokolenia wyrosły właśnie na angielskiej piłce. Od końca lat 60. lub początku 70. mieliśmy jeden mecz w weekend w telewizji. To była właśnie Liga Angielska. Każdy to oglądał. Każdy miał swojego ulubionego piłkarza czy klub, któremu kibicował. Przypomina norweski selekcjoner Stale Solbakken.
1: Początek tego spotkania.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Michał Dobrołowicz, nam też nie straszna pogoda. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 16. Zostańcie z RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Czasem słońce, czasem deszcz, troszkę jak w bollywoodzkim filmie i faktycznie tych chmur jest sporo, deszczyk też się może pojawić, a burzowo jest na wschodzie kraju.
6: Tak, kurtka, wiatrówka to jest wciąż obowiązujący strój kąpielowy w Podlaskiem i na Wybrzeżu.
5: 23 stopnie to tak mniej więcej na termometrach, ale 19 w Koszalinie na przykład.
6: 16 Podlasie, 15 Zakopane, 16 Łeba.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Coś wam zdradzę. Ostatnio mojej świeżo upieczonej siostrzenicy śpiewałam.
7: Słuchacie stacji RMF2.

See.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: 30.pl RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: 4 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Marlena Chudzio, słuchamy.
2: Wołyń i rocznica dramatycznych wydarzeń na początek tych faktów. Pytamy też o postępy w pracach ekshumacyjnych ofiar tamtych zbrodni. Czy mistrz świata Argentyna zrobi następny krok do obrony tytułu i zamelduje się w półfinale mundialu? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nocy. W tych faktach zagramy też na diabelskich skrzypcach. Pochwała ludobójstwa albo odwracanie głowy jest zachętą do kolejnego ludobójstwa, mówił Karol Nawrocki podczas obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej. Prezydent odwiedził dziś podkarpacką wieś Radrusz. Na miejscu jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Jak ważna dla mieszkańców jest to rocznica?
3: Bardzo ważna, bo pamięć o zbrodniach popełnionych w Radrużu przez ukraińskich nacjonalistów jest przekazywana tu z pokolenia na pokolenie.
4: Co roku sobie przypominamy.
5: Nam dziadkowie opowiadali.
6: Uciekali w pola. W snopkach spali.
3: Ci, którzy nie uciekli, byli mordowani. Tak było w Radrużu, tak było w wielu innych wsiach w tej okolicy. Prezydent Karol Nawrocki przypominał, że ludzi pchnęła do zbrodni czerwono-czarna ideologia, dlatego dzisiaj na te symbole nie ma w Polsce miejsca i że nie można mówić, że ukraińscy nacjonaliści byli dobrzy, bo walczyli z Sowietami, bo w ten sposób można też usprawiedliwiać Stalina lub Hitlera.
7: Zło jest złem. Niemiecki narodowy socjalizm był złem. Sowiecki komunizm był złem. Ukraiński nacjonalizm był złem.
3: Prezydent przypominał też, że w rzezi wołyńskiej ginęli nie tylko Polacy, ale też stający w ich obronie sprawiedliwi Ukraińcy.
2: W Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej sprawdzamy, jak przebiegają ekshumacje ofiar. Odnalezienie szczątków, identyfikacja i zorganizowanie godnego pochówku udało się dotąd zapewnić niewielkiemu ułamkowi ze 100-130 tysięcy ofiar. Przez lata przyczyną był brak zgody na to ze strony władz Ukrainy. Instytut Pamięci Narodowej wprowadzonej przez nie polityce dopatruje się jednak nierównego traktowania przy wydawaniu zgód na ekshumację.
8: W ciągu ostatnich 4 lat władze Niemiec starały się u władz ukraińskich otrzymać zgodę na przeprowadzenie procesu ekshumacyjnego żołnierzy Wehrmachtu. Kilka tysięcy żołnierzy zostało ekshumowanych. W tym samym czasie strona polska ekshumowała około 100 osób, 42 osoby ofiary zbrodni wołyńskiej i kilkudziesięciu żołnierzy polskich, którzy polegli we wrześniu 1939 roku.
2: Mówił Tomaszowi Skoremu dr Rafał Kościański z IPN. Pierwszą od wielu lat zgodę na ekshumację ofiar zbrodni katyńskiej instytut otrzymał dopiero kilka tygodni temu. Pracę na Ukrainie rozpoczął w najbliższy wtorek. Miała być stosunkowo łatwa droga do półfinału. Na razie jest piłkarska droga przez mękę. W nocy mistrzowie świata Argentyńczycy zagrają o półfinał ze Szwajcarią. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, ponownie na tym mundialowym faworytem jest Argentyna.
1: No tak było w meczach z Republiką Zielonego Przylądka i z Egiptem. W obu spotkaniach Argentyna miała duże kłopoty, ale dwukrotnie wyszła z nich obronną ręką, a to na pewno hartuje drużynę. Szwajcarzy, przypomnę, mundial rozpoczęli od poważnej wpadki. Remisu 1-1 z Katarem. Później wygrali z Kanadą i Bośnią i Hercegowiną, a już w fazie pucharowej wyeliminowali Algierię oraz Kolumbię. No teraz spadają na przeciwnika z najwyższej półki. Dla mnie to bardzo dobra drużyna. Mogą wygrać albo przegrać, ale na pewno będą walczyć. Mają doświadczonych piłkarzy. Są silni fizycznie. To jest naprawdę wymagający przeciwnik. Tak mówił o Helwetach argentyński selekcjoner Lionel Scaloni.
2: Początek tego spotkania o 3 w nocy. Wcześniej, bo o 23 mecz Norwegia-Anglia.
9: Tym żyje region.
2: Kaszubi z całego świata zjechali do Gdyni. Właśnie teraz na Molo Południowym rozpoczyna się próba bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach. Rok temu w Szemudzie zagrało 505 osób.
10: Instrument, na który się grało od dawna, kiedyś nie było żadnych takich jak saksofony takie. I ludzie sobie radzili jak potrafili. Są takie śmieszne te...
11: Właśnie, trochę straszne mają te twarze.
10: Wyglądają strasznie, no dlatego się nazywają diabelskie skrzypce.
12: Instrument perkusyjny, kaszubski, diobli.
13: Najważniejsze jest chyba skupienie i żeby...

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Platino, chillout, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Marlena Chudzio ponownie przed mikrofonem i robimy głośniej w samochodach.
2: Ostrzeżenia dla zmotoryzowanych. Po wypadku nie przejedziecie krajową dwunastką w Łódzkiem. Zaczyna się finał kobiecego Wimbledonu. Na korcie zmierzą się dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Będą też ciekawe dane Głównego Urzędu Statystycznego. Choć liczba rodzących się dzieci maleje, to instytucja dziadków w naszym kraju ma się całkiem dobrze. Trzy osoby zostały ranne w wypadku w Karlinie w Łódzkiem. Między Rękorajem a Piotrkowem Trybunalskim zderzyły się dwa auta osobowe. Krajowa dwunastka jest w tym miejscu zablokowana. Kierowcy, uważajcie też na Krajowej 81 w Śląskiem. W miejscowości Ochaby, to odcinek Żory Skoczów, zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Skoczowa. Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, Mojtaba Chamenei, zapowiedział zemstę za zabicie swojego ojca i poprzednika, Alego Chameneiego. Irański przywódca zginął w amerykańsko-izraelskim ataku 4 miesiące temu, ale w związku z wojną ciało pochowano dopiero w czwartek. Mojtaba Chamenei w oświadczeniu przekazał, że Teheran zna nazwiska odpowiedzialnych za zabójstwa jego ojca i innych Irańczyków, którzy zginęli podczas dwóch wojen. Hiszpania walczy z pożarami. Dotychczas poinformowano o śmierci 12 osób. Ponad 20 jest poszukiwanych. Do wybuchu ognia przyczyniły się upały sięgające 40 stopni. Wśród ofiar są także Brytyjczycy. Na łączach jest londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Bogdanie, czy wiadomo już, ilu wyspiarzy mogło stracić życie?
3: Mowa o kilku osobach, ale jak zaznaczają władze hiszpańskie, wśród zaginionych mogą także znaleźć się Brytyjczycy. Na razie brak dodatkowych informacji na temat 4 osób, które znaleziono martwe w doszczętnie spalonym samochodzie z kierownicą po prawej stronie. Hiszpania jest popularnym celem wakacyjnych urlopów Brytyjczyków. Z niektórymi nie udało się w ciągu ostatnich dni nawiązać kontaktu. Jak zaznaczają komentatorzy, wielu Brytyjczyków przebywa w Hiszpanii na terenach wiejskich, skąd ucieczka przed ogniem mogła okazać się utrudniona.
4: W faktach RMF FM o sporcie.
2: Za kilka minut w Londynie początek wielkoszlemowych emocji. Kobiecy finał Wimbledonu, a w nim dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. W faktach teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Zawodniczki z tego kraju świetnie radzą sobie na londyńskiej trawie.
5: No tak, spójrzmy na XXI wiek. Najwięcej zwycięstw na Wimbledonie zanotowały od tego czasu Amerykanki, 11. Ale to są triumfy sióstr Williams. Dziś za to poznamy już piątą Czeszkę, która w tym czasie od 2001 roku gra turniej. Dwukrotnie zrobiła to Petra Kwitowa, raz Markéta Wondruszowa i Barbora Krejcikowa. Teraz mamy w finale Muchową i Noskową. Obie debiutują w wimbledońskim finale. Muchowa starsza, bardziej doświadczona, potrafi grać w bardzo techniczny sposób. Noskowa stawia bardziej na takie silne, płaskie uderzenia, ale jej repertuar też jest bardzo szeroki. Zapowiada się więc zacięty pojedynek.
2: Będziemy kibicować, a z Patrykiem połączymy się w faktach o 18. Choć mniej dzieci rodzi się w Polsce, to liczba dziadków i babć nie maleje. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że prawie 3/4 osób w wieku 50+ w Polsce ma wnuki. Dlaczego tak jest? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: To jest efekt tego, że osoby w wieku 50+ zazwyczaj miały więcej niż jedno dziecko. Dzięki temu rosną szanse na choć jednego wnuka albo choć jedną wnuczkę. I tak się dzieje. To potwierdza autorka tych analiz, dr Anita Abramowska-Kmon ze Szkoły Głównej Handlowej.
7: Nawet jeśli ta bezdzietność rośnie wśród młodych pokoleń, ktoś ma jednak, więc tymi dziadkami osoby starsze w Polsce zostają, ale mogą mieć tych wnuków średnio mniej niż wcześniejsze pokolenia.
6: Delikatnie zmniejsza się też według tych danych zaangażowanie dziadków w opiekę nad wnukami i to wynika głównie z tego, że dziadkowie często mają więcej swoich aktywności. Jeśli chodzi o odsetek dziadków w społeczeństwie, Polska jest powyżej średniej dla Unii Europejskiej. W grupie 70+, ponad 90% osób ma wnuka albo wnuczkę. I to pokazuje, że u nas wciąż instytucja babci i instytucja dziadka mają duże znaczenie.
2: Dziadków i babcie pozdrawiamy. A za godzinę w faktach sprawdzimy, jak idzie w Gdyni granie na diabelskich skrzypcach. Sprawdzimy, czy udało się pobić rekord.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No jutro od zachodu zacznie robić się go.
0: RMF 2.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Na spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: znajdź.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM i Marlena Chudzio.
2: Zapraszam. Uważajcie na burze i silny wiatr. To ostrzeżenia aktualne dla północno-wschodniej i centralnej Polski. Kto zostanie królową Wimbledonu? Trwa pojedynek Karolina Muchowa i Linda Noskowa. W Gdyni pobito rekord gry na diabelskich skrzypcach.
3: Prawie bym złamała tą pałkę, bo waliłam go tutaj w ten kapelusz.
2: Zaangażowanie, jak słychać, było spore. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami w północno-wschodniej i centralnej części kraju. Niebezpiecznie może być do późnego wieczora. Z tymi informacjami w faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Na co muszą się przygotować mieszkańcy tych regionów?
4: Na silne opady deszczu, gwałtowne burze i wichury. Alerty pierwszego stopnia obowiązują dla województw podlaskiego, północy lubelskiego, a także dla wschodniej części województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.
5: Tam prognozowana wysokość opadów podczas burz wyniesie do około 25 mm. Natomiast porywy wiatru podczas tych burz mogą sięgać 60-65 km na godzinę.
4: Ostrzega Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie możliwe są opady gradu. Na jutro na szczęście synoptycy nie prognozują już burz.
2: Karolina Muchowa i Linda Noskowa walczą w finale Wimbledonu. Dla obu Czeszek to szansa na pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze. Mecz obserwuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Pierwszy set rozegrany w ekspresowym tempie.
6: Tak, 31 minut i wygrana Noskowej 6-2. Ona dwukrotnie przełamała Karolinę Muchową. Sama nie dała rywalce podobnej szansy. Muchowa nie miała ani jednej piłki na przełamanie. To pokazuje, no jak pewnie w pierwszym secie serwowała Muchowa. Teraz na początku drugiej partii serwowała Noskowa, przepraszam. W drugim secie na początku jednak Linda Noskowa z kłopotami. Blisko była przełamania Muchowa, ale Noskowa utrzymała swoje podanie. Teraz prowadzi 2-1. Serwuje w kolejnym gemie oczywiście Muchowa. A na trybunach Wimbledonu oczywiście gwiazdy, mistrzynie, m.in. Petra Kwitowa, Maria Szarapowa, Martina Navratilova. Pojedynek czeskich tenisistek obserwuje też księżna Kate.
2: Jeszcze 2 tygodnie temu grał na mundialu, teraz poinformowano o jego śmierci. Nie żyje Jaden Adams, piłkarz Republiki Południowej Afryki. 25-latek wystąpił we wszystkich 3 meczach grupy A mundialu, był także rezerwowym w przegranym 0-1 meczu z Kanadą w pierwszej rundzie fazy pucharowej. Nie podano przyczyny jego śmierci.
7: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
2: Już niemal 2/3 Polaków korzysta z AI w planowaniu podróży. Tak wynika z badań firmy Visa. Sztuczna inteligencja stanowi dla nas nie tylko źródło urlopowych inspiracji, ale coraz częściej to także wirtualny przewodnik, niekiedy biuro podróży. Czy sztuczna inteligencja może nam zaplanować podróż marzeń? Pytaliśmy o to mieszkańców Warszawy.
8: Ja myślę, że ja jestem w sumie trochę tradycjonalistą i ja lubię sobie szukać samemu rzeczy. Czasami wejdę gdzieś w chat GPT, coś tam sprawdzę, ale akurat tak, żeby planować podróż, to nie.
9: Ja raczej nie używam do takich celów sztucznej inteligencji, bo mam wrażenie, że mógłbym coś przez to ominąć. Dostałbym najbardziej popularne propozycje, a ominie mnie coś, co jest taką ukrytą perełką i AI tego nie znajdzie, bo nie jest na przykład wystarczająco wysoko w wynikach wyszukiwania.
10: Taki trochę strach przed tym, że algorytm nas wykorzysta i wpuści nas w malinę.
8: Trochę tak, trzeba używać mózgu, żeby nam nie zniknął.
2: Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek. Udało się pobić rekord liczby osób jednocześnie grających na diabelskich skrzypcach. Stało się to podczas Światowego Zjazdu Kaszubów w Gdyni. W sumie grało 565 osób. Rok temu było to liczba 505.
11: Jakie to uczucie, gdy wszyscy razem gracie?
12: Jedność Kaszub!
13: Bijemy rekord, jak idzie!
11: Jeszcze w rytm wszyscy razem grają.
13: Jeszcze gramy, grajmy ma w rytno. Każdy diobeł, każdy inny, każdy kolorowo i wesoło. Pokaż
14: cudowne. I że wszyscy się cieszą tym diabłem, jednak tak dużo ludzi ma wyczucie tego rytmu. To jest piękne.
11: To było słychać.
14: No tak, a to jest ważne. Ja nawet prawie bym złamała tą pałkę, bo waliłam go tutaj w ten kapelusz.
2: Usłyszał w Gdyni nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Przez cały weekend Kaszubi z różnych stron świata będą świętować. Wcześniej nieśli przez miasto swój symbol, 100-metrową żółto-czarną flagę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 2.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Nowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Pop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie przed mikrofonem.
2: Zapraszam. Mur pamięci z nazwiskami m.in. ofiar zbrodni wołyńskiej ma stanąć w Warszawie, zapowiedział premier. Zacięty tenisowy pojedynek w finale pań na Wimbledonie. Na korcie dwie Czeszki, Karolina Muchawa i Inda Noskowa. W faktach też pytanie o pomysły urlopowe. Sprawdzimy obłożenie w gospodarstwach agroturystycznych w Górach Świętokrzyskich. W Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Zapowiedział to dzisiaj premier Donald Tusk.
3: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej dni. Pamięć nie może być sługą nienawiści.
2: Upamiętniać trzeba, ale ważne jest też to, żeby odkrywać prawdę, komentowali w podkarpackiej wsi Radrusz uczestnicy obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańczą armię.
4: Upamiętnić ofiarę oczywiście.
5: Przynajmniej te nazwiska, które znamy, powinny być w jakiś sposób wyeksponowane.
6: Jest to zbędne. Ofiar było tak dużo, że gdybyśmy chcieli wszystkich wymienić, nie zdołamy tego zrobić.
7: Sama tablica sprawy nie załatwi, bo tyle lat walczymy o to, żeby te ofiary zostały właśnie zidentyfikowane i nie udaje się nam.
8: Powinna być zdecydowana postawa rządu i premiera, żeby naprawdę upomniał się o tych bestialsko pomordowanych.
9: Więcej ekshumacji, więcej identyfikacji, więcej nazwisk.
2: Mówili uczestnicy rocznicowych uroczystości. Do tego, jak postępują prace dotyczące ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, będziemy wracać w wieczornych faktach RMF FM. Incydent z udziałem helikoptera w Trzebiatowie w województwie zachodniopomorskim. Jak poinformował RMF FM kapitan Łukasz Góralski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach, maszyna zahaczyła o linię wysokiego napięcia.
10: O godzinie 14 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze nieużytków w wyniku zahaczenia przez helikopter linii wysokiego napięcia. Na miejscu zostały zadysponowane 4 zastępy, które zajęły się głównie zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, ugaszeniem tego pożaru.
2: Na szczęście nikt nie został ranny. Wyjaśnianiem incydentu zajmują się policja i prokuratura. Kierowcy, uważajcie na autostradzie A4 w Śląskiem. W Katowicach między węzłami Mikołowska i Francuska osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Zwrot akcji w finale Wimbledonu. Linda Noskowa miała triumf na wyciągnięcie ręki. 4 piłki meczowe i gramy dalej. To Karolina Muchowa wygrała drugiego seta. Ponownie w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, to co wydarzyło się w drugiej partii, trudno wytłumaczyć.
11: No to prawda, w drugim secie 5-2 dla Noskowej, ale ciężko zadać ten decydujący cios w takim meczu, przy tych najważniejszych piłkach. Nerwy, ręka drży, no i piłki meczowe zmarnowane. Muchowa zaczęła to wykorzystywać, wykorzystała swoje doświadczenie. 3 punkt. Później po bardzo długim gemie serwisowym Noskowej 4, wreszcie 5, 6 i 7. Jest wygrany set. Noskowa nie wytrzymała mentalnie tej presji. Podczas przerwy w grze głowa owinęła ręcznikiem. Szansa uciekła, ale 3 set to jest nowa historia. W nim jak na razie 1-0 właśnie dla Noskowej.
12: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Szczyt sezonu urlopowego jest coraz bliżej. To potwierdzają właściciele gospodarstw agroturystycznych i prywatnych kwater z Gór Świętokrzyskich. Chętnych na przyjazd jest równie dużo co przed rokiem.
13: Jest zainteresowanie, bo już od jutra znowu jest grupa.
14: Jeśli chcielibyśmy teraz znaleźć wolny termin pod koniec lipca albo na początku sierpnia, udałoby się, czy na razie jest wszystko zapełnione?
13: To znaczy, wszystko może nie zapełnione, jakieś 3-4 pokoje gdzieś by się wygospodarowało.
14: Ale trzeba szukać i dopytywać i kombinować.
13: Trzeba kombinować, bo nie wszystkie grupy, wiadomo, zajmują cały obiekt.
2: Z Kazimierą Grzejszczyk, właścicielką gospodarstwa agroturystycznego z otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A w wieczornych faktach będziemy sprawdzać, kto najczęściej wybiera właśnie tę formę wypoczynku.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Dzień dobry, otwieramy pierwsze ever.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Pop. Can I forgive? I can't. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I True Crime. Hayas zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Mamy dla Was kolejną porcję faktów.
2: Marlena Chudzio, zapraszam. W Strzegomiu na Dolnym Śląsku palą się okolice dworca PKP. Od tej informacji zaczynamy fakty. Zarzuty dla 19-latka ze Świętokrzyskiego odpowie za śmierć i zgwałcenie młodej kobiety. Linda Noskowa, zwyciężczynią wielkoszlemowego Wimbledonu, w finale pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową. O tym w mistrzowskich faktach sportowych. Potężny pożar w okolicy dworca PKP w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Palą się budynki pokolejowe. Na miejscu pracuje teraz ponad 80 strażaków i wciąż dojeżdżają kolejni.
3: Pożar w tym momencie jest nieopanowany. Na miejscu mamy ponad 20 zastępów Straży Pożarnej Ochotniczej Państwowej.
2: Powiedział nam przed chwilą brygadier Łukasz Grzelak z Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Na miejsce zmierza już specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Wołowa. Będą monitorować stan powietrza wokoło, ponieważ cała okolica jest bardzo mocno zadymiona. Kłęby czarnego dymu widoczne są z oddalonej o ponad 10 km autostrady A4. Do tej informacji wrócimy w kolejnych faktach. Zarzut zabójstwa oraz usiłowania zgwałcenia 29-letniej kobiety usłyszał 19-latek, który z powiatu jędrzejowskiego w Świętokrzyskiem. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego areszt. W faktach z nami Michał Radkowski. Michale, przypomnij, co się wydarzyło.
4: W nocy z czwartku na piątek policja dostała informację o kobiecie leżącej w zaroślach w Jędrzejowie. To województwo świętokrzyskie. Gdy na miejsce przyjechali funkcjonariusze, 29-latka już nie żyła. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że do jej śmierci mogła przyczynić się inna osoba. Rozpoczęły się poszukiwania. Dość szybko zatrzymano 19-latka. To mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego. Jeśli potwierdzą się stawiane mu zarzuty, podejrzanemu grozi dożywocie.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 12 na Mazowszu. W pobliżu Gielniowa zderzyły się 3 osobówki. Droga jest zablokowana.
5: Tych faktów nie można pominąć.
2: 16 milionów złotych potrzeba na dokończenie budowy stacjonarnego hospicjum dla dzieci Tu się tuli w Tychach na Śląsku. Stworzenie takiej placówki podjęła się fundacja, która od lat pomaga maluchom i ich rodzicom. Prowadzi już domowe hospicjum i centrum opieki dziennej. Powstający nowy budynek będzie tak naprawdę szpitalem z całodobową opieką dla nieuleczalnie chorych dzieci. Hospicjum będzie też zapewniało tak zwaną opiekę wytchnieniową.
6: Rodzice, którzy mają ciężko chore dzieci, muszą się nimi opiekować 24 godziny na dobę. Przychodzi taki czas, że są bardzo zmęczeni albo potrzebują zaopiekować się po prostu sobą. Iść do lekarza, położyć się do szpitala albo zająć się resztą rodzeństwa, która jest w domu i wtedy mogą wyjechać na krótki wyjazd właśnie z resztą gromadki. Wtedy opieka wytchnieniowa pomaga zaopiekować się chorym dzieckiem.
2: Mówi Natasza Godlewska, prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Więcej o inwestycji i o tym, jak można pomóc w budowie, przeczytacie na rmf24.pl. A w faktach za godzinę przeniesiemy się do gminy Polanów w zachodniopomorskim, gdzie w dalszym ciągu prowadzone są poszukiwania pumy.
7: Tak, nawet do lasu iść na spacer czy coś, nie?
2: Bądźcie z nami o 21.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
8: Linda Noskowa królową Wimbledonu w finale pokonała Karolinę Muchową. Noskowa wygrała pierwszego seta w drugim, natomiast prowadziła 5-2. Górę wzięły jednak nerwy i tej partii nie udało się zamknąć. Wygrała ją Muchowa 7-5. Trzeci set to już spokój Noskowej, 6-3 dla 21-letniej tenisistki. Jej pierwszy wielkoszlemowy triumf. Ale Londyn to dziś nie tylko tenis, tam także przygotowania do piłkarskich emocji, bo za 3 godziny na mundialu Anglicy zagrają z Norwegami. Kibice na pewno wypełnią lokalne puby. Co mówi się na Wyspach przed meczem, który zostanie rozegrany w Miami? Sprawdził to Bogdan Frimorgan.
9: Dotychczasowe mecze angielskiej reprezentacji na turnieju były przeplatanką formy, ale jak zauważają komentatorzy, triumf nad Meksykiem w poprzedniej rundzie pokazał, że jedenastka Tomasa Tuchela ma w sobie mieszankę umiejętności i determinacji, które są niezbędne, by zajść w tych mistrzostwach naprawdę daleko. To, że mecz będzie pojedynkiem dwóch gigantów, Harry'ego Kane'a i Erlinga Haalanda, być może jest uproszczeniem, ale od tych dwóch piłkarzy z pewnością będzie dziś zależeć bardzo dużo.
8: No, Haaland na turnieju strzelił już 7 bramek, Mike Kane. 6 w nocy jeszcze pojedynek w Kansas City. Argentyna zagra ze Szwajcarią. W szwedzkiej Malili trwają zawody Speedway Grand Prix. Bartosz Zmarzlik w trzech biegach uzbierał 8 punktów. Walczy o bezpośredni awans do finału. 8 punktów ma także Australijczyk Brady Kurtz. Komplet 9. Brytyjczyk Robert Lambert. Patryk Dudek jeszcze nieźle. 7 punktów już na jego koncie. Kubera i Woryna niestety słabiej. Sofia Enaui kończy sportową karierę. Lekkoatletka opublikowała wpis w mediach społecznościowych. Pisząc te słowa, wracam myślami do dziewczyny, która wiele lat temu przyszła na pierwszy trening, nie wiedząc jeszcze, jak bardzo lekkoatletyka zmieni jej życie. Napisała dwukrotna medalistka Mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów.
10: 1500 metrów, tyle przebiec. No to jest biegnij, biegnij, nie gadaj. Tak jak u nas, gramy.
11: RMF 2.

Miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wersja.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kimkolwiek.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Nad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Paru na Dolnym Śląsku, o tym o 21:00. Marlena Chudzio.
2: W Strzegomiu strażacy wciąż walczą z pożarem w pobliżu stacji PKP. W Polanowie w Zachodniopomorskiem nie udało się wytropić pumy, którą nagrał jeden z myśliwych. Mieszkańcy są pełni obaw.
3: Tak, nawet do lasu iść na spacer czy coś, nie? To nie wiadomo, no podejść taki malutki kotek.
2: A w mistrzowskich faktach sportowych m.in. doniesienia z żużlowego toru. Już ponad 150 strażaków walczy z ogniem w Strzegomiu na Dolnym Śląsku, blisko stacji PKP. Od 4 godzin palą się tam budynki pokolejowe i składowisko odpadów. Fakty w tej sprawie ustala reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, jak przebiega akcja ratownicza?
4: Na miejsce co chwila podjeżdżają kolejne wozy strażackie. W gaszenie pożaru zaangażowani są ochotnicy i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. W sumie na miejscu jest już 35 zastępów i jak słyszę, będzie ich jeszcze więcej. Pali się kilkumetrowa sterta od padów. Ciemny, gęsty dym widoczny jest z wielu kilometrów. Na miejsce dojechała także grupa specjalistyczna ratownictwa chemicznego, która monitoruje stan powietrza w okolicy.
5: Apelujemy do mieszkańców, aby w miarę możliwości nie otwierali okien. Starali się nie przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie też tego pożaru.
4: Apeluje brygadier Łukasz Grzelak z Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Jak ustaliłem w PKP, na razie pociągi jadące przez stację Strzegom kursują zgodnie z rozkładem jazdy.
2: Kierowcy, uważajcie na S7 w Pomorskiem. W pobliżu miejsca Koszwały pali się samochód osobowy. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdańska. Utrudnienia także na Świętokrzyskim odcinku trasy S7 między węzłami Kielce Zachód i Kielce Jaworznia. Także płonie osobówka. Zablokowany jest pas w kierunku Krakowa.
6: Śledzimy fakty.
2: Fotopułapki i drony z termowizją na razie nie dały nic. Nadal nie udało się zlokalizować i schwytać pumy w województwie zachodniopomorskim. Zwierzę było widziane w okolicy miejscowości Polanów, niedaleko Koszalina. Służby od kilku dni przeczesują pobliskie lasy i próbują złapać drapieżnika. Mieszkańcy okolicznych miejscowości są mocno zaniepokojeni.
7: Ja do lasu nie chodzę. Niepokój, no bo wiadomo, że to dzikie zwierzę.
8: Z tego co ja wiem, no to ta puma nie jest jakby jakoś bardzo groźna. Albo szuka pożywienia, albo szuka właściciela, no bo ktoś ją porzucił.
9: Parę osób widziało ją w tej karsince.
8: Tak. Podchodziła blisko do mieszkań.
10: Ale się ona się nie boi, że tak pod ogrodzenia podchodzi do ludzi, że taka oswojona, nie? Tam leśniczy strzał oddawał i co, nawet uciekła kawałek i wróciła z powrotem. Więc się patrzała, nie?
9: To jest taki trochę niepokój.
10: Jest. Strach nawet do lasu iść na spacer czy coś, nie? To nie wiadomo, no podejdzie taki malutki kotek.
9: Zaatakuje od tyłu i będzie.
2: Usłyszała od mieszkańców Polanowa nasza reporterka Anna Pałamar. Agroturystyka to jedna z opcji spędzania urlopu w Polsce. Właściciele gospodarstw i prywatnych kwater z Gór Świętokrzyskich potwierdzają, że chętnych na przyjazd jest równie dużo co przed rokiem.
11: Jeżeli mamy jakieś wolne terminy, to niewielkie. No.
12: Ile kosztuje nocleg w gospodarstwie agroturystycznym tutaj w okolicy? Z jakimi cenami trzeba się liczyć?
11: Jeżeli jest jeden nocleg, to 90 zł brutto.
12: Z wyżywieniem?
11: Brutto, nie. To jest nocleg, a z wyżywieniem, ze śniadaniem 120 zł brutto.
12: A skąd przyjeżdżają goście? Z daleka?
11: Przeważnie z Polski, ale z całej Polski. Poznań, z Pomorza. Ja powiem tak, że my ostatnio to z Pomorza mamy dużo gości.
12: Oni z Nadbałtyku, tutaj w góry Świętokrzyskie.
11: Ze Śląska, z Krakowa dużo mamy.
12: A z zagranicy też?
11: Też, czasami są.
12: Skąd?
11: Z zagranicy. Niemcy, no z Anglii.
2: Usłyszał w rozmowie z Kazimierą Grzejszczyk, właścicielką gospodarstwa w gminie Bodzentyn, nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
13: Bartosz Zmarzlik z awansem do finału zawodów żużlowej Grand Prix w szwedzkiej Malili w fazie zasadniczej zajął drugą lokatę. Komplet punktów w tej części zawodów walczył Robert Lambert. W biegach półfinałowych o awans powalczą Patryk Dudek i Dominik Kubera. Kasper Woryna niestety odpadł z rywalizacji. W przeszłości w cyklu z powodzeniem jeździł Tai Wuffinden. Brytyjczyk zdobył 6 medali mistrzostw świata, trzykrotnie był mistrzem globu. No a dziś ogłosił zakończenie kariery, naznaczonej także wypadkami i poważnymi kontuzjami. No, przez wiele lat żużel stanowił ważną część mojego życia. Ważniejsze od trofeów były jednak ludzie, przyjaźń, miłości oraz momenty, które stanowiły dla mnie i przypominały mi, dlaczego zakochałem się w tym sporcie, powiedział Wuffinden w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Murawa na sprzedaż. Kibice futbolu będą mogli kupić murawę ze stadionu w New Jersey, na którym zostanie rozegrany finał mundialu. 4 kategorie cenowe od 450 do 3000 dolarów. FIFA chce w ten sposób zarobić 11 milionów dolarów, a to i tak kropla w morzu mundialowych dochodów. Według Bloomberga wyniosą one prawie 9 miliardów dolarów. Zmarł jeden z piłkarzy, który jeszcze niedawno grał na Mistrzostwach Świata. To reprezentant RPA Jaden Adams. Zagrał w 3 meczach swojej drużyny. Nie podano powodów śmierci piłkarza. Biało-czerwone siatkarki zbierały siły na ostatni dzień fazy zasadniczej Ligi Narodów. Jutro w Osace zagrają z Japonią i ten mecz przesądzi, czy Polki awansują do turnieju finałowego. Dziś Japonki przegrały z Turczynkami.
9: Coś tabela to pokazuje, że jest bardzo ciasno. Jest ciasno na górze, jest ciasno w połowie tabeli, jest ciasno na końcu, więc tak naprawdę wszystko jest jeszcze możliwe i tak naprawdę do ostatniego spotkania nie będzie wiadomo, jak ta tabela będzie wyglądać.
13: To rozgrywająca Alicja Grabka.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: MF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

telefon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
1: FM Czas na fakty. Przedstawi je Marlena Chudzio.
2: Kłęby dymu nad Strzegomiem na Dolnym Śląsku. Strażacy gaszą budynki po kolejowej i składowisko odpadów. W faktach też rocznica rzezi wołyńskiej i dwa głosy w tej sprawie Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. A w mistrzowskich faktach sportowych o trzecim ćwierćfinale mundialu, meczu Norwegów z Anglikami. Co najmniej do rana potrwa gaszenie pożarów w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. W okolicy stacji PKP palą się budynki po kolejowej i składowisko odpadów. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien. Z najnowszymi faktami w tej sprawie reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, dlaczego akcja gaśnicza trwa tak długo?
3: Przede wszystkim z powodu ogromnej liczby odpadów, które zajęły się ogniem. Teraz pali się już połowa składowiska. Jak słyszę od strażaków, to łatwopalne przedmioty, co utrudnia im pracę. Pożarów wciąż nie udało się opanować. Spalił się dach starej wieży ciśnień i stara parowozownia. Według informacji z ostatnich minut na miejscu jest teraz 39 zastępów, co oznacza, że z pożarem walczy już około 180 strażaków.
4: Działania przewidujemy, że będą długotrwałe, mogą potrwać do jutrzejszego dnia. Znaczące siły i środki w zasadzie z całego województwa już teraz są na miejscu i staramy się pożar opanować.
3: Mówi nam brygadier Łukasz Grzelak z Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Co ważne, nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego ogniem nie ma budynków mieszkalnych.
2: Cztery osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 50 na Mazowszu. Na obwodnicy Góry Kalwarii samochód osobowy wypadł z jezdni. Jedźcie tam ostrożnie.
5: Podsumowanie dnia w RMF FM.
2: Nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów, mówił w podkarpackim Radrużu prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej. To jedna z wsi, w których doszło do ludobójstwa na polskich mieszkańcach.
6: Śmierć 14-letniej Jadwigi Romanik w zakresie jej progu bólu, w zakresie tego, co przeżywali jej rodzice, w zakresie tego, co czuła w swoim sercu, gdy mordowali ją ukraińscy nacjonaliści, jest tą samą, drodzy Państwo, śmiercią, której dziś doświadczają 14-letni Ukraińcy z rąk bandytów Federacji Rosyjskiej.
2: Prezydent podkreślał, że Polacy nie oskarżają całego narodu ukraińskiego, tylko banderowską ideologię oraz tych, którzy przywołują ją w XXI wieku. Potrzebna jest pełna prawda i chrześcijańskie upamiętnienie poległych, napisał w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy podkreślał, że jego kraj stara się, by rzetelnie ustalić fakty dotyczące osób zamordowanych w tamtych latach. Tam, gdzie znajdowały się wioski i gdzie zginęli ludzie, prowadzone są prace poszukiwawcze. Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tych działań, podkreślił ukraiński prezydent. Kilka tysięcy Kaszubów z całego świata spotkało się dziś podczas zjazdu w Gdyni. Poza próbą bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach, ulicami miasta przeszła parada ze 100-metrową czarno-złotą flagą Kaszub.
7: Flagę kaszubską to od dziecka, od zawsze.
8: Niesie w jednej dłoni, no pomaga przy niesieniu 100-metrowej flagi, w drugiej
7: flagę Jastarni, skąd pochodzę. Pomeranką przypłynęliśmy i kutrem.
9: Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy, że możemy świętować, że pogoda piękna i że tyle ludzi z całego świata przyjechało. Widziałam Anglików, Amerykanów, z Niemiec, są także dużo na tych Kaszubów po całym świecie rozsiani.
2: Usłyszał w Gdyni reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Marlena Chudzio, dziękuję za wspólnie spędzony czas w faktach. Za godzinę przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. O 23:00 rozpocznie się też ćwierćfinał Norwegia-Anglia. Nasi słuchacze już gotowi na kibicowanie. To pani Alicja z mężem, którzy mają zięcia Norwega i wspólnie wiosłują przed telewizorem.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A przed radiem posłuchajcie teraz mistrzowskich faktów sportowych, na które zaprasza Patryk Serwański.
10: Anders Thomsen wygrywa zawody Speedway Grand Prix w szwedzkiej Molili. Duńczyk w finale wyprzedził Roberta Lamberta i naszego Bartosza z Marzlika. Czwarte miejsce zajął Brady Kurtz. Z Marzlik utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu. Za godzinę w Miami piłkarski pojedynek Norwegia-Anglia. Trzeci ćwierćfinał mistrzostw świata znamy już składy obu drużyn u Norwegów. Oczywiście Haaland czy Odegaard, ale do składu wskakuje na przykład Andreas Schielderup. U Anglików są Kane czy Bellingham. Od pierwszej minuty zagra też Madueke. Trener Norwegów Stale Solbakken przyznaje, to Anglicy przed meczem są na piłkarskim musiku. Anglia odczuwa większą presję niż my, ale gdy mecz się już zacznie, nie sądzę, że piłkarze będą myśleć o presji. To będzie walka 11 na 11. O presji możemy mówić tylko przed spotkaniem. Przyznaje norweski selekcjoner. W nocy ostatni ćwierćfinał Szwajcaria zagra z mającą tytułu Argentyną, która w fazie pucharowej mistrzostw na razie bardzo się męczy. I możliwe, że z Helwetami będzie podobnie. Szanujemy przeciwnika. Wyeliminowali Kolumbię, która naprawdę świetnie się spisywała. Wszyscy sądzili, że z nami zagra. Teraz zmierzymy się z trudnym przeciwnikiem o wysokiej jakości. Mają ciekawych, dobrze przygotowanych fizycznie zawodników. To trener Argentyny Lionel Scaloni. Kolarze rywalizujący w Tour de France mają za sobą ósmy dzień jazdy. Podobnie jak wczoraj etap zakończył się sprinterskim finiszem i podobnie jak wczoraj wygrał go Belg, Tim Merlier. Liderem wyścigu niezmiennie Słoweniec Tadej Pogacar. Linda Noskowa mistrzynią Wimbledonu. W finale Czeszka pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową. 6-2, 5-7, 6-3. W drugim secie Noskowa miała 4 mecz bole, ale sobie nie poradziła. Odbudowała się dopiero w trzeciej partii.
11: Słuchacie stacji RMF2.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Na spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ballady. Chill out. Café. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Po historycznym pierwszym awansie Norwegów do ćwierćfinału Mistrzostw Świata za chwilę pojedynek z Anglią w Miami. Mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami zidentyfikowanych ofiar ludobójstwa na Wołyniu powstanie w Warszawie. Po silnym wstrząsie w kopalni KGHM w Lublinie niemal 5 godzin trwała tam akcja ratownicza. Trzecia na zegarze rozpoczyna się trzeci ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. W Miami za chwilę pierwszy gwizdek w meczu Norwegia kontra Anglia. W centrum uwagi będą dwaj najlepsi strzelcy obu drużyn: Erling Haaland, który ma na koncie 7 goli, oraz Harry Kane z 6 trafieniami. Dla Norwegów to historyczny pierwszy awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, a zwycięzca tego pojedynku zagra w półfinale z drużyną Argentyny lub Szwajcarii. To spotkanie także tej nocy o 3:00. W Warszawie powstanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami zidentyfikowanych ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Ogłosił to na portalu X premier Donald Tusk. Dziś obchodzimy 83. rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli, czyli apogeum zbrodni dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach, zamieszkujących tereny dzisiejszej zachodniej Ukrainy, które przed II wojną światową były częścią II Rzeczpospolitej.
3: Uważam, że to jest niezły pomysł. Są takie tablice, gdzie są nazwiska, no na przykład legionów, prawda?
4: Premier Donald Tusk ogłosił taką nową inicjatywę wybudowania takiego muru pamięci, na którym by widniały nazwiska zidentyfikowanych ofiar ludobójstwa rzezi wołyńskiej. Jak panu się podoba taka inicjatywa?
5: Według mnie to jest takie, to jest troszkę groteska w takim ujęciu, że to jest po prostu takie złagodzenie moim zdaniem nastrojów społecznych poprzez prosty gest. No, uważam, że my Polacy nie potrzebujemy żadnych murów. My potrzebujemy ekshumacji.
2: Mówili uczestnicy warszawskich obchodów upamiętniających 83. rocznicę Krwawej Niedzieli. A rozmawiał z nimi reporter Jakub Rybski. Ludzka pamięć jest zawodna, a ekshumacje muszą poprzedzać prace poszukiwawcze. Tak mówi RMF FM Maciej Dancewicz z organizującej badania w Późnikach Fundacji Wolność i Demokracja. W ubiegłym roku właśnie tam przeprowadzono pierwszą od wielu lat ekshumację 42 ofiar rzezi wołyńskiej. Z Maciejem Dancewiczem rozmawiał nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, przez zmiany krajobrazu znaleziono zupełnie inną mogiłę.
6: Miejsce, którego szukali badacze, nie zostało jeszcze znalezione, bo po 80 latach teren, gdzie znajdowała się wioska, wygląda już zupełnie inaczej niż to, co zapamiętali świadkowie. Zamiast szukanego, odkryty został jednak inny dół z ofiarami rzezi.
7: Ten duży pierwszy, który według wspomnień miałby mieć kilkanaście metrów do 18, wciąż nie jest znaleziony. Nawet jeżeli ta osoba, która wtedy miała 13 lat i mówiła, że on był taki duży, miał 18, no to trudno pomylić jednak dół 18-metrowy z takim, jak myśmy znaleźli, czyli 5-metrowy. Czyli cały czas szukamy tego dużego, którym powinno być no drugie tyle osób, tyle ofiar, czyli około 40, myślę.
6: Mówi Maciej Dancewicz. Poszukiwania nieodkrytych jeszcze szczątków ofiar rzezi wołyńskiej w Późnikach rozpoczną się ponownie w sierpniu.
8: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
2: Niemal 5 godzin trwała akcja ratownicza w kopalni KGHM w Lubinie na Dolnym Śląsku. Rano doszło tam do silnego wstrząsu. Miał on magnitudę powyżej 4. W wieczornych faktach z nami teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Przypomnij, jak przebiegła ta dzisiejsza akcja.
9: Wstrząs miał miejsce o 8:11. Na miejsce od razu przybyli ratownicy, którzy rozpoczęli ewakuację 20 górników uwięzionych pod ziemią. Największy problem mieli z wydobyciem operatora z kabiny maszyny górniczej, która została przysypana masami skalnymi. Jego uwolniono jako ostatniego.
10: Według wstępnych ustaleń jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja.
9: Powiedział nam już po zakończeniu akcji Mirosław Kuk z KGHM Polska. Poranny wstrząs był odczuwalny przez mieszkańców Lubina.
2: 20. Marsz Autonomii Śląska przeszedł ulicami Katowic. Manifestacja nawiązuje do przedwojennej autonomii województwa śląskiego nadanej regionowi w lipcu 1920 roku. Rocznica tego wydarzenia to od wielu lat okazja do przypomnienia o historii i tożsamości Górnego Śląska, a także do upomnienia się o uznanie śląskiej godki za język regionalny.
11: to jest pokazanie, że mamy własną tożsamość, własną historię, własnogodka, że istniejemy pomimo tej całej zawieruchy historycznej na Śląsku. Mamy poczucie, że jesteśmy tutaj we własnej małej ojczyźnie.
12: Postulat o uznanie języka śląskiego za język regionalny wciąż aktualny.
13: Oczywiście, jak najbardziej.
12: A dlaczego to jest dla pani ważne?
13: No bo tu się urodziłam i cała rodzina moja jest ze Śląska.
2: Marsz autonomii obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek, a my cały czas obserwujemy mecz w Miami, ten się już rozpoczął. Trzecia minuta dokładnie na zegarze. Będziemy o nim mówili jeszcze w faktach. Kolejne punktualnie o północy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF 2.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Nowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: tam wspomnieć.
1: Słuchacie RMF 2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
2: W faktach RMF FM. Teraz północ i w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Dobry wieczór, zapraszam. Do rana potrwa akcja gaśnicza w Strzegomiu. Późnym popołudniem ogień objął zabudowania dawnego obiektu kolejowego oraz nielegalne składowisko odpadów. W faktach też pilny apel o krew. W magazynach brakuje zapasów niemal wszystkich grup. A w Miami trwa ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata Anglia-Norwegia. Do przerwy na tablicy wyników 1-1. Fakty o północy rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców w Wielkopolsce. Tam droga krajowa nr 12 jest aktualnie całkowicie zablokowana w Kąkolewie na odcinku Leszno-Gostyń po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. W kolizji nikt nie został ranny, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Ponad 20 zastępów Straży Pożarnej nadal walczy z dużym pożarem w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Jak informowaliśmy w faktach, ogień objął zabudowania dawnego obiektu kolejowego oraz nielegalne składowisko odpadów w pobliżu dworca. Strażacy podkreślają, że akcja może potrwać do rana, bo palące się materiały są trudne do ugaszenia. Na miejscu pracuje także specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza. Kanada liczy na kolejne wspólne inwestycje energetyczne z Polską po uruchomieniu pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Kanadyjski minister energii ocenił, że projekt Baltic Power to początek szerszej współpracy obu krajów. Podkreślił także, że inwestycja wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski i otwiera drogę do kolejnych wspólnych projektów, m.in. właśnie w morskiej energetyce wiatrowej. Wakacje to trudny okres dla stacji krwiodawstwa w całej Polsce. Regularni dawcy wyjeżdżają na urlopy, a jednocześnie rośnie liczba wypadków. W magazynach brakuje zapasów krwi niemal wszystkich grup. We Wrocławiu szczególnie 0 RH-. Dlatego pojawił się apel o pomoc. Pan Marcin odpowiedział na niego błyskawicznie.
4: Wiem, że ten okres zawsze był newralgiczny. Bardzo dużo tej krwi jest potrzebne w okresie letnim, a ja jako stały dawca staram się jednak pomagać.
5: Jak często pan oddaje krew?
4: Regularnie, tak jak naprawdę mogę, czyli jako mężczyzna naprawdę 5-6 razy w ciągu roku. Dostaje się takiego powera, takiego kopa, że jednak ta krew, no, której się wyprodukować sztucznie nie da, komuś się przyda, a może i nawet uratuje życie.
5: A my dostajemy 2 dni wolnego.
4: Oczywiście, to jest duży benefit.
3: Krew można oddać w Centrum Krwiodawstwa, ale także podczas akcji terenowych. Najbliższe na Dolnym Śląsku odbędą się w poniedziałek w Oławie, we wtorek w Strzelinie i kolejnego dnia w Środzie Śląskiej.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
3: Zamiast biura podróży, sztuczna inteligencja to możliwe, ale warto zachować ostrożność, jeśli chcemy w ten sposób zaplanować wakacje. Eksperci ostrzegają, że popularne narzędzia AI nie zawsze zaproponują nam najlepsze rozwiązania na spędzenie urlopu. Podstawa to ograniczone zaufanie. Na przykład, gdy poprzez sztuczną inteligencję chcemy zarezerwować nocleg.
7: Sprawdźmy, u kogo kupujemy. Jaka jest ostateczna cena, jakie są warunki anulacji czy odstąpienia od umowy i kto za tym stoi, czyli jaka firma. Czy to jest biuro podróży. I sprawdźmy te podmioty zewnętrznie. Czasami po prostu nie korzystając z linku w czacie, ale wchodząc do wyszukiwarki, wpisując tą nazwę i sprawdzając, czy dany podmiot istnieje, czy nie.
3: Radzi Anna Cichońska z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej. Pamiętajmy, że w większości przypadków sztuczna inteligencja bazuje na informacjach, które sama znajdzie w wyszukiwarkach. Choć mniej dzieci rodzi się w Polsce, to liczba dziadków i babci nie maleje. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że prawie 3/4 osób w wieku 50+ w Polsce ma wnuki. Dlaczego tak jest? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
8: To jest efekt tego, że osoby w wieku 50+ zazwyczaj miały więcej niż jedno dziecko. Dzięki temu rosną szanse na choć jednego wnuka albo choć jedną wnuczkę. I tak się dzieje. To potwierdza autorka tych analiz, dr Anita Abramowska-Kmon ze Szkoły Głównej Handlowej.
9: Nawet jeśli to bezdzietność rośnie wśród młodych pokoleń, ktoś ma jednak, więc tymi dziadkami osoby starsze w Polsce zostają, ale mogą mieć tych wnuków średnio mniej niż wcześniejsze pokolenia.
8: Delikatnie zmniejsza się też według tych danych zaangażowanie dziadków w opiekę nad wnukami i to wynika głównie z tego, że dziadkowie często mają więcej swoich aktywności. Jeśli chodzi o odsetek dziadków w społeczeństwie, Polska jest powyżej średniej dla Unii Europejskiej. W grupie 70+, ponad 90% osób ma wnuka albo wnuczkę. I to pokazuje, że u nas wciąż instytucja babci i instytucja dziadka mają duże znaczenie.
3: I jeszcze na koniec mistrzowskie fakty w RMF FM. Anglicy wyrównali niemal w ostatniej minucie przed przerwą. W Miami, przy jak mówiliśmy, trwa ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata Norwegia-Anglia. Do szatni obydwie drużyny zeszły z jedną bramką na koncie. Mimo zdecydowanej przewagi Anglii w posiadaniu piłki czy ilości podań, to Norwegowie zdobyli pierwszą bramkę. A za chwilę powrót na boisko w Miami i druga połowa. Na tablicy wyników na razie 1-1.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dwóch i pół stand-upera w RMF FM.
0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
1: W radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Pop.
3: Can I forgive? I can't.
2: Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: 24 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Piłka dalej w grze w ćwierćfinale mundialu Norwegia-Anglia. Wszystko wskazuje na to, że będzie dogrywka. Mężczyzna, który przed weekendem na warszawskim Ursynowie zaatakował funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, spędzi 3 miesiące w areszcie. Spore utrudnienia w centrum Wrocławia. Przez kilka dni będą tam zmiany w organizacji ruchu przez renowację opuszczonej kamienicy. W Miami na razie bez zwycięzcy mija właśnie czas regulaminowy gry. Na tablicy wyników meczu Anglia-Norwegia 1-1. W drugiej połowie nie padła żadna bramka, a to oznacza, że prawdopodobnie za chwilę będzie dogrywka. Mężczyzna, który w piątek zaatakował funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przed siedzibą jednostki na warszawskim Ursynowie, usłyszał zarzuty m.in. przygotowania do zabójstwa komendanta oraz innych policjantów. Według śledczych przygotowania miały trwać od kwietnia do lipca tego roku. Napastnik twierdzi, że jest podsłuchiwany i prześladowany przez funkcjonariuszy, a w wyniku ataku 3 policjantów zostało lekko rannych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Po wakacjach we wrześniu w życie ma wejść pierwsza część reformy systemu ochrony zdrowia. Te informacje dziennikarz RMF FM potwierdził w Narodowym Funduszu Zdrowia. Chodzi o zaprezentowany w tym tygodniu pakiet zmian, które mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, takie jak rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Szczegóły tych zmian planowanych na wrzesień zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Po pierwsze, limit zarobków lekarzy, czyli maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Do września gotowy ma być też standard umowy, którą z lecznicami zawierają lekarze pracujący w oparciu o kontrakt, czyli ci, którzy prowadzą swoją firmę, tak by zmniejszyć tu pole do nadużyć. To potwierdza w odpowiedzi na moje pytania minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że te rozwiązania, które dotyczą limitu wynagrodzeń i tego, co w sferze kontraktów B2B powinny być jak najszybciej procedowane.
2: Przepisy w tej sprawie są dopiero przygotowywane. W przyszłym tygodniu kluczowym dniem będzie czwartek. Te pomysły będą wtedy omawiane w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego. Po raz pierwszy od wielu miesięcy w tych rozmowach wezmą udział przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej.
1: Najbardziej niesamowite było uświadomienie sobie, że w tych dołach leżą nasi krewni, osoby z tym samym DNA. Tak opowiada o ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej w ukraińskich Późnikach Maciej Dancewicz. Wiceprezes organizacji poszukiwania Fundacji Wolność i Demokracja wspomina wrażenie, jakie zrobiło na nim odkrycie dołu, w którym znaleziono szczątki 42 osób, w tym być może jego bliskich.
4: Jak znaleźliśmy ten dół, to te osoby, o których ja zawsze słyszałem, w jakiś sposób się spersonifikowały. To znaczy ta historia nagle z opowieści, no, stała się taką namacalną historią, bo po prostu mieliśmy szczątki tych osób w dole. Być może tam byli właśnie bliżsi lub dalsi krewni, czy koleżanki ze szkoły mojej babci, bo takie też zginęły i o nich słyszałem, o jakby okolicznościach ich śmierci też wiem, jak wyglądały. I tu nagle się nam objawia ta historia, o której słyszałem i to było coś niesamowitego.
1: Wspomina Maciej Dancewicz. Badacze już w sierpniu mają wznowić poszukiwania w Późnikach.
5: Posłuchaj, to ci się przyda.
1: Uwaga kierowcy, przez kilka dni przez ścisłe centrum Wrocławia będzie trudniej przejechać. Wczoraj w nocy rozpoczęło się tam utrudnienie na ulicy Kazimierza Wielkiego. Na czym polegają? Sprawdzała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
6: Nieprzejezdna jest jezdnia w kierunku Galerii Dominikańskiej na odcinku od Zamkowej do Kościoła Świętego Krzysztofa. Kierowcy muszą zjechać na przeciwległą jezdnię, która tymczasowo stała się dwukierunkowa. Te utrudnienia potrwają do czwartku. W weekend ruch jest mniejszy, więc długich korków pewnie nie będzie, ale od poniedziałku do czwartku trzeba spodziewać się dłuższej podróży. Wszystko z powodu renowacji opuszczonej kamienicy przy Świdnickiej. Deweloper musi postawić na jezdni dźwig. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
1: Leśnicy apelują o rozwagę i przypominają, że w przypadku zauważenia pumy nie należy się do niej zbliżać ani jej śledzić. Nie wolno też jej łapać na własną rękę. Poszukiwania zwierzęcia, przypomnę, trwają w gminie Polanów w zachodniopomorskim.
7: Z racji tego, że są to tereny gdzieś tam, gdzie też występują szlaki turystyczne, wiadomo, jest czas wakacji, ludzie są też w lesie, bo po prostu zbierają jagody, są też wędkarze, bo tam są nieopodala akweny wodne, tak więc no, warto tutaj zachować pełen spokój i oddalić się od miejsca, w którym spotkamy się z nią, a w ogóle też apelujemy, aby tutaj, że tak powiem, ograniczyć swoją aktywność w tym obszarze.
1: podkreślał Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. To nie pierwsze poszukiwanie drapieżnego kota w lasach zachodniopomorskim. Pod koniec stycznia gmina Będzino strzegała mieszkańców przed pumą bądź gepardem. Zwierzę uchwyciła fotopułapka w okolicy Strachomina. Wtedy drapieżnika nie złapano.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Mimo zdarzających się korków, transportowcy nie narzekają na kontrolę Straży Granicznej na polsko-niemieckiej granicy. Jak usłyszał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, polska straż sprawdza auta w sposób, który nie wpływa na ruch graniczny. W ostatnim czasie zmieniła się natomiast sytuacja po niemieckiej stronie i to również na plus. Minął rok od wprowadzenia kontroli po polskiej stronie.
8: Rok od wprowadzenia kontroli na polsko-niemieckich granicach po tej polskiej stronie, tutaj jeszcze przez polską Straż Graniczną i polską policję. Jak to wygląda z perspektywy firm transportowo-logistycznych właśnie kwestia wyjazdu na zachód, stania w tych korkach, czy to jest uciążliwe, czy pracownicy się skarżą, czy może jest zupełnie odwrotnie i te kontrole po polskiej stronie wyglądają dosyć płynnie?
9: Te kontrole od początku zostały wprowadzone w naszej ocenie, w ocenie firm transportowych wzorcowo. Nie stanowią żadnej przeszkody do przekroczenia granicy. Kontrole są wyrywkowe. Jest na przejściu granicznym dużo miejsca. Są osobne pasy wyznaczone do kontroli pojazdów, czy to ciężarowych, czy busów, czy osobowych. Także te kontrole od momentu, kiedy zostały wprowadzone, nie wpłynęły w żaden sposób na płynność przekraczania granicy.
8: A jeśli chodzi o te korki, które jednak rano czasem się zdarzają, to jest połączenie tych polskich i niemieckich kontroli razem tych zwężek, które gdzieś tam są też na autostradzie?
9: Polskie kontrole nie mają tutaj nic do rzeczy, ponieważ tak jak powiedziałem, one odbywają się na bocznych pasach i nie wpływają zupełnie. Od początku korki były spowodowane kontrolą po niemieckiej stronie niemieckich służb. To się w ostatnim czasie bardzo poprawiło, ale te korki, które czasem jeszcze obserwujemy, chociaż one są znacznie krótsze, to jest wciąż tylko i wyłącznie kwestia kontroli przez służby niemieckie.
8: Mówił pan, że te kontrole i pogranicznicy też zwracają na to uwagę, że to są wyrywkowe kontrole, że nie każdy samochód jest brany do takiej kontroli. Pracownicy gdzieś, nie wiem, czy raportują, czy opowiadają, ile razy gdzieś są kontrolowani, jak wygląda, jak przebiega taka kontrola?
9: To jest zupełnie przypadkowo, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, wyrywkowo. Kontrolowane są dokumenty, dowód osobisty, paszport kierowcy, dokumenty ładunku, także to jest wyrywkowo i nie jest bardzo uciążliwe.
8: A jeśli chodzi o te kontrole po niemieckiej stronie, coś się zmieniło w ostatnim czasie?
9: Zmieniło się na plus po licznych naszych apelach firm transportowych z rejonu przygranicznego i z całej Polski, bo przejście w Świecku jest najbardziej oblegane w całej Polsce. Poprawiło się to in plus. Służby niemieckie w końcu uruchomiły dodatkowe pasy i auta nie są kontrolowane na pasach ruchu, co wcześniej powodowało wstrzymanie całkowite ruchu, tylko wyznaczone są pasy boczne i po tych zmianach rzeczywiście te kontrole są o wiele mniej uciążliwe. Czasu oczekiwania na przekroczenie granicy nie ma, albo jest to 20-30 minut, co jest zupełnie akceptowalne i nie przeszkadza nam w procesach transportowych.
8: To jest ten czas wliczony po prostu w całą logistykę wyjazdu, przejazdu?
9: Tak, musimy to kalkulować. Jest ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę, więc jest też zwężka, ale to, tak jak mówię, w tej chwili jest to bez porównania mniej uciążliwe do tego, jak było wcześniej, gdy auta były kontrolowane na pasie, którym przekraczały granice, co powodowało wstrzymanie całego ruchu na przejściu granicznym.
8: Przyjeżdżając dzisiaj do Słubic, jadąc A2, widziałem właśnie, że niektóre ciężarówki już stały tutaj na węźle, na zjeździe z autostrady do Słubic. To jest kwestia tych kontroli niemieckich, rozumiem, tak jak pan mówił, tak? Czyli Polacy wykorzystują to przejście, dawne przejście graniczne w Świecku, coś, co doskonale znamy, zjazd w lewo i tam już jest, wtedy samochody są tam sprawdzane.
9: Tak, polskie służby korzystają z dawnego przejścia granicznego w Świecku i kontrole odbywają się według naszych obserwacji w 90%, może nawet 95% w stronę odwrotną, czyli kontrolowane są auta wracające z Niemiec do Polski, a wjeżdżające do Niemiec bardzo, bardzo rzadko, więc te korki, które tutaj się tworzą, wczoraj w poniedziałek znowu była troszeczkę kolejka po polskiej stronie, to jest tylko i wyłącznie kwestia kontroli służb niemieckich.
8: Weekendy, kwestia piątku, niedzieli, poniedziałku, tych dni w okolicach okresach długich weekendów, świąt, czy to po polskiej, czy po niemieckiej stronie, to jest ten czas, kiedy jest większy ruch na autostradzie w rejonie przejścia granicznego, bo jak wiemy, tak zwana czerwona kartka w kalendarzu w Niemczech oznacza, że ciężarówki nie wyjeżdżają na te drogi szybkiego ruchu. To gdzieś też jest zawsze brane pod uwagę, jeśli chodzi właśnie o logistykę, kwestie wyjazdów pracowników na zachód.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Na przykładzie tych zielonych świątek, które były w poniedziałek, u nas część aut przeprowadziliśmy na stronę niemiecką już w sobotę, żeby tych korków uniknąć. Aczkolwiek naprawdę jest to teraz sytuacja jednostkowa, bo po tych usprawnieniach po niemieckiej stronie te kontrole naprawdę są dużo mniej uciążliwe i tego czasu nie tracimy tak dużo jak wcześniej.
2: Mówił Maciej Kozłowski, przedstawiciel jednej ze słubickich firm transportowych, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Na koniec tych faktów przenosimy się jeszcze do Miami. Czwarta minuta dogrywki, mecz Anglia-Norwegia. Przypomnę, to jest ćwierćfinał mundialu. No i mamy już pierwszego gola w tej dogrywce, czyli aktualnie na tablicy wyników 2-1 dla Anglii.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: MF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przewojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM, Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Anglia awansowała do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Po dogrywce zwyciężyła z Norwegią 2-1. Po fiasku negocjacji w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji dziś możliwe nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw Unii Europejskiej. To najgorsza fala pożarów w Hiszpanii od lat. W Andaluzji życie